A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: hotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
1: Zasięg zerwany w tunelu.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: SK2 Łódź.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Wschód słońca w Łodzi był około 10 minut temu, a zachód będzie o 19.35. Daniel Tekliński, dzień dobry. Dzisiaj tego słońca niestety zbyt dużo nie zobaczymy, bo będzie się kryć głównie za chmurami. Termometry wskażą maksymalnie 26 kresek na plusie, po południu w Łodzi się ochłodzi ze względu na to, że trochę popada. W nocy już padać nie powinno, a temperatura spadnie do 15 stopni. Sprawdźmy jeszcze, co w tej chwili słychać na łódzkich ulicach. Większy ruch spotkacie na zachodniej.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka. Na pokładzie nie było Polaków, zapewnia MSZ. To po wypadku promu pasażerskiego u wybrzeżu Cypru. Nie żyje 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. Na pokładzie było 270 osób, kiedy wycieczkowy katamaran odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
2: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
1: Po wypadku zatrzymano kapitana promu i 7 innych osób. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. 26-latek poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem w małopolskim Zadrożu 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia jest już w rękach policji, mówi Agnieszka Stefaniak z Komendy w Olkuszu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
1: Potrącony chłopiec jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman został wczoraj wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
4: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Misja teleskopu potrwa 5 lat.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport. Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96. Najlepiej punktującym w naszej ekipie był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów. Kolejne spotkanie w listopadzie w Gliwicach, gdzie Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamana Medjedowicza w każdym z 3 setów 6-3.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kojarzycie tę ostatnią ławkę w szkole, tę taką najdalej od tablicy, nie?
8: Taką najbardziej porysowaną, pomazaną ze wszystkiego i z gumami pod spodem.
7: Tak jak cię dzisiaj rano przed programem zobaczyłem w tym studiu, to się tak ucieszyłem, jakbym widział tego kolegę właśnie z tej ławki.
8: Z ostatniej ławki?
7: Tak. Dzień dobry, mój kochany
8: Dzień
7: kolego.
8: Dobry.
7: Przyjacielu!
8: No, jak powiedzieć, że człowiek jest tumanem, nie mówiąc, że człowiek jest tumanem.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Ale mówisz, że powiedziałem o sobie czy o tobie? Razem siedzimy w tej ławce, chłopie!
8: Chyba że! No to w takim towarzystwie to można!
7: Dobra, to rzucamy papierkiem nauczyciela i dostał!
8: Ała!

0: Co zmieniłem się? Trochę się zmieniłem, tak, przybyło trochę.
1: Tak, ale przybyło?
0: Przybyło.
1: Tak, nie, ale sprawdzałeś?
0: Nie, nie sprawdzałem, bo wstyd w ogóle stawać na wadze, wstyd w ogóle męczyć tą wagę. Natomiast rzeczywiście musiało przybyć, dlatego że ja się żywiłem na największym kotlecie w Polsce podobno.
1: Tak?
0: Jest tak, byłem nad morzem, wyobraźcie sobie.
1: Na ile miał, na cały talerz był?
0: Wiesz co, to jest dwa razy twoja głowa.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Nie wiem, jak oni to robią. Nie wiem, z jakiej to było krowy
1: ale
0: zrobione.
1: Ja myślałem, że wiedeński to jest najlepszy, taki największy.
0: Nie mówię o najlepszym, mówię o największym.
1: A, największy.
0: Oceni, musi być najlepszy.
1: To był najtańszy, największy kotlet
0: tak
1: w Polsce.
0: Tak jest. Nie, naprawdę, naprawdę. Dobrze. To jest moje takie wspomnienie, które naprawdę ze mną zostanie na długo.
1: A ta bluza, którą masz
0: założona? A, to drugie wspomnienie, wyobraźcie sobie. Pojechałem nad morze, nad polskie morze. Spakowałem 12 par majtek, 6 par spodni, długie, krótkie, 2 pary butów, 20 par skarpetek, 16 bluzek z krótkim rękawkiem.
1: Ale bluzy żadnej.
0: Jednej bluzy.
1: A co dopiero o kurtce wspomnieć,
0: tak? I chodziłem po całej miejscowości i znalazłem. Jedna, jedyna stała na wyprzedaży sama i pasowała rozmiarowo na mnie. Za 19 zł kupiłem całe wakacje. Wszystkie zdjęcia mam w tej bluzie.
1: Piękne wspomnienia. Dobrze, to siadaj, plus 3 ci
0: dziękuję
1: daję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Co prawda rok szkolny dopiero się jutro zaczyna, ale no zazwyczaj tak to jest na początku, że wspominamy, co fajnego nam się przytrafiło w te wakacje.
0: Właśnie, bo przychodzicie, prawda, no i się trzeba pochwalić, gdzie się to było, co się widziało, co się zjadło, z kim się zjadło, jak się jadło i tak dalej.
1: Czegoś, co się wzięło, czego się nie wzięło.
0: O to właśnie
1: chodzi. Czy was złapała drogówka po drodze, czy was nie złapała?
0: 7268 26 826 albo Messenger. Zapraszamy. Dzisiaj wspomnienia wakacyjne przyjmujemy. Pocieszmy się tymi wakacjami jeszcze trochę.

0: Rzeczywiście. Jeszcze kilka dni będzie lato już, hu, hu, hu, hu. Zimniutkie, zimniutkie, ale póki co trzeba kuć żelazo, póki gorące. Jeszcze ono trwa, co prawda wakacje kończą się już, jutro rok szkolny się zaczyna.
1: No.
0: Można powoli podsumowywać te wasze wczasy, wasze wyjazdy.
2: Proszę bardzo.
0: Różne piękne, ciekawe miejsca.
2: 7268-268-26 dzisiaj wspominamy, jak to się na wakacjach bawiliście, moi drodzy, bo to jutro początek roku szkolnego, więc dzisiaj sobie poopowiadamy, co przez te dwa ostatnie miesiące się udało. Proszę bardzo.
0: Mogę?
2: No możesz,
0: mogę?
2: Oczywiście, proszę.
0: Pierwszy raz w życiu jechałem na lawecie.
2: Kto, ty?
0: Nie, SMS taki. Nie wiem, nie podpisał się ktoś.
2: No, pewnie, ja wiem. Nie,
0: ale zobaczcie, jak to brzmi egzotycznie. No. Gdzie byłeś na wakacjach? Na lawecie.
2: Tak.
0: Na lawecie. To może być jakaś wyspa, nie wiadomo.
2: Jak prawda? Masz na imię? Laguna. Takie mogło być imię. Kupiłem kolejną porcję magnesów na lodówkę. Nie wiem, jak ona to udźwignie. Na lodówce mam więcej magnesów niż kiełbasy w niej w środku. Napisał Karol.
0: To mamy też od Sebastiana. Autokarowa, urlopowa... Przed chwilą padło. Autokarowa, urlopowa wycieczka była do... bez polskich znaków albo z polskimi, nie. Mlada Bolesław.
2: O, ładnie.
0: Cała wycieczka była super, a w Harachowie przed granicą był kapeć i do 3 godzin czekało się na zastępczy autokar dla zmęczonych turystów.
2: Proszę bardzo. Masz kapcia, musisz iść z buta.
0: Takie wakacje. Polska 2. No, to wysiadajcie plus 4.
2: Tak.
0: Tak, bardzo ładnie, podobało nam się. Fajne te SMS.

0: Co fajnego spotkało was w wakacje? To pytanie obowiązuje, a my na podstawie tego pytania przeglądamy dzisiaj prasę i patrzymy sobie na pierwszą stronę Super Expressu na przykład. 26 minut po szóstej i proszę bardzo, plażowe igraszki Herbuś.
1: O, z kim grała?
0: Z kim? Piotr.
1: Z panem Piotrem, dobra, niech będzie.
0: Piotr Bukowiecki.
1: Mam,
0: doczytałem. Piotr Bukowiecki, nie no, ładnie zdjęcia, tak, to no, FIFA,
1: rapa, tego.
0: Ale proszę bardzo, na przykład wspomnienia z wakacji pana Pisiewicza będą inne, bo jest nagłówek. Piesiewicza, przepraszam. Piesiewicz za kratami.
1: A, czyli nad polskim morzem, bo ja byłem ostatnio, też miałem wakacje w kratkę.

0: Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
3: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Trzeci salon w Łodzi już otwarty. Pabianicka 75. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
4: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
5: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Protestujemy! Protestujemy!
9: Czwele rodziców strajkują po wakacjach. To tak dało się wam we znaki?
10: No, gofry, lody, pamiątki, a teraz jeszcze szkolna wyprawka. No tego przecież nie odłożymy.
9: Zakupów nie odłożycie, ale płatność już tak. W wybranych sklepach Portu Łódź kupujecie teraz, płacicie później.
10: Koledzy, mamy porozumienie!
11: Wzorowa wyprawka z Portem Łódź. Zakupy pierwsza klasa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21.
14: I po reklamie.
15: Czas sprawdzić, jak obecnie wyglądają łódzkie drogi. Możliwe, że trochę ciaśniej zrobiło się na zachodniej, w okolicach Alei Palki. Uważajcie także na Piłsudskiego. A w Łodzi dzisiaj będzie dosyć pochmurnie, niewykluczone, że po południu popada deszcz. Na termometrach zobaczymy temperaturę w okolicach 26 stopni, a tej pogodzie będą towarzyszyć lekkie porywy wiatru. Jutro również pochmurnie, deszczowo i nieco chłodniej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 kresek na plusie.
16: 6.30 News SK2 Anna Łobocka. Minister edukacji zwróci się do służb, by zbadały, czy prezydenckie weto do ustawy o e-dzienniku nie jest wynikiem działań lobbyingowych. Barbara Nowacka zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników elektronicznych. Więcej o tym w newsach o 7.00. W grę wchodzi nawet zawieszenie polskich sportowców. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a to po tym, jak szef PKOL na 3 miesiące trafił do aresztu. Google zmienił w swoich aplikacjach w Stanach Zjednoczonych nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Wcześniej nazwę jeziora zmienił dekret Donalda Trumpa.

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No, to są rapery. W każdego się wcielo te męskie grania, nawet w rapery. Dobrze, dobry to był rok, męskiego grania nie zapomnimy w tym roku. 22 minuty zostały do godziny 7, rozpisujecie się.
2: Monika na przykład napisała do nas na Messengerze, że teraz to się może z tego pośmiać, ale kiedyś to wesoło nie było, nie, jeżeli chodzi o te wakacje.
1: No.
2: Co wspomnienia z wakacji Moniki, uwaga. 2 dni z rzędu klinika z dzieckiem na Cyprze. 1. Skręcenie stawu skokowego, 2. Stłuczenie małego palca u rączki, proszę bardzo. A mówi się, że paluszek i główka to szkolna wymówka.
1: No, tu proszę bardzo, wakacje się przydarzyło.
2: Będą
1: są SMS-ki jeszcze, przychodzą na 726-826-826. I tu jest, a nie, tu już do państw miast ktoś się zgłasza, to jeszcze nie. Będzie, ale jeszcze nie. Dobra. I
2: masz
1: jest,
2: go?
1: Mam go, jest, Jarek jest. Bo tak szukam po różnych SMS-ach. Te mi się podoba. Uwaga. A to wakacje były? Przez pracę nie zauważyłem, pozdrawiam.
2: No, można przeoczyć pomiędzy papierami. SK2.
1: A wypłata taka, że też nie wiesz, czy to wakacje, czy pracujesz, czy urlop bezpłatny, czy o co chodzi, nie?

0: La, to była Monika Brodka. 11 minut zostało do 7. Różne rzeczy w wakacje się dzieją.
1: Tak, na przykład kapitan samolotu, który leciał sobie z takiej greckiej wyspy Skiatos do Neapolu, zdecydował o tym, że pozostawi część bagażów pasażerów z powodu zbyt dużej wagi maszyny i trudnych warunków startu, wyobraźcie sobie.
0: Mamy tu cytat kapitana. Podjąłem następującą decyzję. Wpuściłem was wszystkich na pokład, żebyście mogli wrócić do Neapolu, ale nie mogę zabrać całego bagażu, więc wyładuję bagaże. Kto chce wysiąść, kto nie chce iść dalej, kto nie chce oddać bagażu, ten wysiada.
1: Proszę bardzo. Krótko i na temat, i tak trzeba. No, ma jaja ten kapitan. My nawet sobie wyobrażamy, jak on się pakuje na wakacje z rodziną.
0: Bo to jest tak, bagażnik pełny, na tej półce na bagażniku też rzeczy, lusterka wstecznego po prostu nie masz.
1: Nie ma.
0: Dzieci w fotelikach co robią?
1: Płaczą. Tak.
0: Pomiędzy nimi też napchane różne rzeczy. Już nic się nie mieści.
1: Jeszcze światła... pod nogi można, pod
0: tak.
1: nogi tam.
0: Światła samochodu świecą do nieba, a żona jeszcze leci z farelkiem, bo przecież trzeba wziąć farelek nad Polskie Morze, bo zimno i wieje. Ty już wkurzony, zaciskasz zęby i mówisz twardo i zdecydowanie do żony, co?
1: Twardo, tak. Tak, kochanie, oczywiście, że się zmieści. SK2.
0: Oj, tak no. było. Tak było, nie ściemniamy.
1: Tak jest. Też mamy jaja.
0: Tak jest. Też jak kapitan z greckiej wyspy Skiatos.
1: No.

0: Ej, trzeba już zacząć robić formę do kolejnych wakacji, chyba się wychodzi na to.
1: Tak
0: nie?
1: sobie postanowiłem, wiesz?
0: Jak zaczniesz dziś, to może właśnie na kolejne wakacje się wyrobisz, bo to trzeba od razu po wakacjach.
1: Nieprawdopodobne, że co roku sobie to obiecuję.
0: I co roku jest to samo.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź. Ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
9: I po reklamie.
10: Dzisiejsza pogoda w Łodzi niestety nas nie zachwyci. Daniel Tekliński, dzień dobry. Dlaczego? Ano bo przez większość dnia będzie raczej pochmurnie, na słońce nie ma co liczyć, jak już to momentami. Mogą się przydać także parasolki, szczególnie po południu. Temperatura będzie maksymalnie w okolicach 26 stopni, ale po południu zrobi się chłodniej. A co słychać w tej chwili na łódzkich ulicach? Nieco więcej samochodów spotkacie na Piłsudskiego, Zachodniej czy w okolicach Ronda Solidarności.
11: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. U progu nowego roku szkolnego niekończąca się walka o nauczycielskie podwyżki i polityczny spór o weto w sprawie e-dziennika. Dziś o 11 przed kancelarią premiera nauczycielski protest. Tymczasem minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Nowacka oceniła, że na wecie zyskają prywatne firmy, a tracą rodzice.
12: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o e-dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jak mówi, uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego do weta zawiera argumenty podobne do tych, które wcześniej pojawiały się w pismach przygotowywanych we współpracy z dwoma głównymi operatorami komercyjnych dzienników elektronicznych. Tuż po ogłoszeniu weta minister edukacji opublikowała film, w którym dość stanowczo skrytykowała decyzję Karola Nawrockiego.
13: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzająca w portfele rodziców.
12: Nowacka podkreśliła, że państwowy dziennik miał być bezpłatny dla rodziców i szkół, a pilotaż systemu miał rozpocząć się w przyszłym roku szkolnym.
11: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Teraz Bliski Wschód. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza akcja wojskowa od miesiąca. W odwecie Iran wystrzelił rakiety w kierunku baz USA w Jordanii. Blisko 4 tysiące biegaczy wzięły udział we wczorajszym Poland Business Run w Warszawie. Uczestnicy sztafety mieli do pokonania około 4 km na trasie wytyczonej na lotnisku Bemowo. Był tam też nasz reporter Mateusz Chłyst.
14: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie ja bym się stresował.
15: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
14: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
16: Kibicować.
14: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski?
16: Czy... Z pracy od męża.
14: Czyli pani tu w roli motywatora i takiej trenerki trochę.
16: Powiedzmy, tak. Także biegać.
11: Zebrane w trakcie imprezy pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: SK2 Sport.
11: Aż 17 goli padło w trzech niedzielnych meczach piłkarskiej Ekstraklasy. Najwięcej w Częstochowie, gdzie Jagiellonia 5-2 wygrała z Rakowem. W Łodzi Lech wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali Memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanym w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli drugie miejsce.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: 7:03.
19: Takie mam, wiecie co, bo...
18: No odchrząknij.
19: Mam takie po prostu, tak mnie naszła taka nostalgia na koniec wakacji. No.
18: A to jest płacz w głosie, myślałem, że potrzebujesz odchrząknąć.
19: Nie, to jest płacz. Zobaczcie, kończą się wakacje, prawda? I nagle jakimś cudem zaczyna nam przeszkadzać, że piątek tak blisko poniedziałku, a poniedziałek tak daleko piątku.
20: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Razem damy radę.

0: 5 tygodni urlopu chłop miał, przyszedł do roboty, zapomniał jak się wpisuje stronę, zapomniał jak to wygląda.
1: Nie, wiecie co, ja przychodzę zupełnie, ja zostawiałem tą gorącą polską dwudziestkę w zupełnie innym stanie i zastałem ją w innym stanie.
0: Chłopie, wiesz ile nowości doszło? Wiesz co tu się wydarzyło? Wiesz jakie były bursztynowe słowiki w wakacje i w ogóle inne frykasy ananasy?
1: No to zaraz mi wszystko musisz wyśpiewać,
0: no,
1: mój drogi.
0: Proszę ciebie, tak takie hity lata powstały, że matko kochana.
1: Ja tutaj widzę, że tak, Gips, numer 1, prawda, no. Ostatni dzień lata, Zalia, numer 2, Dawid Podsiadło, proszę, a on to się trzyma mocno, chłopak jest niezły, jak się złapie, to się już trzyma.
0: Jak ciebie nie było, to jeden pan zadzwonił do radia,
1: tak?
0: Na żywo to było, i mówi tak, tylko ten Podsiadło i cały czas gracie Podsiadło.
1: Cały czas?
0: Tak powiedział, że cały czas gracie Podsiadło.
1: Dobra.
0: A ja mówię, moja wina, że Dawid Podsiadło robi tak wspaniałe numery, że jak my mamy slang, najlepsze polskie hity, to się wpisuje.
1: To, jak się komuś
0: to jest moja wina.
1: To jak się komuś Podsiadło nie podoba, to teraz Zalię zagramy. Numer 2 naszej polskiej gorącej dwudziestki, a wy wchodzicie na sk2.pl i głosujecie w piątek po 18. To się nie zmieniło, nie?
0: O, to jest Zalia.
1: To się nie zmieniło.
0: Nie,
1: piątek
0: nie zmieniło się.
1: No. Piątek po 18 kolejne notowanie.
0: Zobaczcie, jaki fajny utwór. Gdy

0: 18 minut po 7 tu, SK2 tu, w komplecie skład jest Jarząbek, jest Wajda.
1: Nie opowiadałem wam, a propos tych właśnie wspomnień swoich urlopowo-wakacyjnych, o które was dzisiaj też prosimy na 7268 26 826, to ja mam autentyk. No. Wyobraźcie sobie, wracam sobie ostatnio ja ci z gór, jadę sobie z górki na dół, prawda, i gdzieś tam na stacji benzynowej na Lubelszczyźnie, ciemna noc, ja tankuję samochód, odwracam głowę, a po drugiej stronie, uwaga, drogi, koleś gra sobie na konsoli, ale jak on gra? On nie używa ekranu, on nie używa telewizora, on zamiast telewizora używał domu. On na domie sobie wyświetlił, wyobraźcie sobie
0: na
1: tą
0: całym
1: grę.
0: Domie.
1: Na całym domie, na całej elewacji, miał po prostu z elewacji zrobił sobie ten ekran i sobie grał w Spidermana.
0: O, proszę bardzo.
1: Tutaj okno do sypialni, tutaj okno do kuchni, a pomiędzy, proszę bardzo, Spider-Man sobie latał.
0: Czyli jednak można uruchomić konsolę na Windowsie. SK2. Ale czekaj, to by pasowało. Był taki antagonista w Spider-Manie, czy tam w ogóle w Avengersach.
1: No.
0: Nazywał się Doom.

0: Koniec na pewno.
1: No, nie jakiś. Nie ma. Koniec, skończyło się. Nie będzie Islandii w Unii Europejskiej. Było referendum i referendum wyszło im na nie.
0: Bo tam jest zimno, dlatego Islandii nie będzie w Unii Europejskiej.
1: A jak ty żeś to połączył, że zimno i referendum i że na nie dla Unii Europejskiej?
0: Po prostu na Islandii zdecydował lud.
2: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów. Kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Drodzy łodzianie, jeżeli śpieszycie się do pracy, to radzimy wyjechać nieco wcześniej, bo spore korki w tej chwili mogą być na Aleksandrowskiej, Zachodniej czy w okolicach Alei Palki. Coraz ciaśniej robi się także na Alei Włókniarzy czy Piłsudskiego. Do samochodu na wszelki wypadek weźcie ze sobą parasolki, bo po południu może trochę popadać. Na termometrach zobaczymy dzisiaj najwięcej 26 kresek na plusie, ale później może się ochłodzić. W nocy z kolei temperatura spadnie do 15 stopni, ale wtedy już raczej padać nie powinno.
2: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Jeszcze dzisiaj tańsze tankowanie, od jutra drożeje paliwo. W ostatnim dniu obowiązywania programu cena paliwa niżej, za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6,64, a za diesla 7,31. Jutro na paliwa wraca 23% stawka podatku VAT. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. I jeszcze Węgry, gdzie pijany 24-latek najpierw ukradł lekki samolot Cessna, a potem poleciał nim w stronę elektrowni jądrowej w Paksu. W odpowiedzi na incydent wojsko poderwało parę myśliwców Gripen. Ostatecznie mężczyzna awaryjnie wylądował i trafił do aresztu.

0: 22 minuty do 8. Słuchacie porannego programu w Radiu SK2. Poważne rzeczy się dzieją.
1: Oczywiście.
0: Zaczyna się wyciąganie starych brudów i to takich fotograficznych starych
1: brudów.
0: Ogólnie
1: to trzeba teraz stanąć na baczność, bo będzie o dwóch najważniejszych osobach w państwie? No może druga już trochę mniej ważna, ale jedna.
0: Wymiana zdania, w zasadzie zdjęć między Donaldem Tuskiem i Andrzejem Dudą. To takie internetowe starcie. Premier wypomniał byłemu prezydentowi spotkanie z aresztowanym obecnie Radosławem Piesiewiczem.
1: Tak.
0: Afera zonda krypto i tak dalej. Z kolei Andrzej Duda odpowiedział Donaldowi Tuskowi fotografią z Władimirem Putinem.
1: I zobaczcie, ta sprawa mówi wiele o naszych politykach. W zasadzie o jednym i o drugim mówi bardzo wiele. Na przykład mówi to, że oni obaj do najodważniejszych raczej nie należą. Jeden się cyka i drugi się cyka. SK2.

0: Jedni stawiają na młodzież, drudzy stawiają na młodzież. Dwie konkurencyjne.
1: Biedna młodzież.
0: Dwie konkurencyjne imprezy w weekend się odbyły.
1: Jak ona to udźwignie, no?
0: Campus Polska i Przyszłość.pl.
1: Tak, bo to jeden to organizował te. Koalicja Obywatelska, która teraz rządzi, i drugi kampus, ten
0: prezydencki.
1: W Juracie, to prezydent, który też rządzi. Tak,
0: tak.
1: No i koalicja i prezydent.
0: Jest taki nagłówek. Jedno było w Olsztynie, drugie w Juracie, tak. Nie? Jest taki nagłówek. W Olsztynie o wojnie, w Juracie o pierogach.
1: A, mój drogi, czyli u prezydenta o pierogach gadali. Ale o pierogi też może być przecież wojna. Ileż to jest wojen? Ja to lubię z jagodami, a ja to lubię z truskawkami, a ja to ze śmietaną, a ja to lubię z mięsem, prawda?
0: A nie zapominaj, że wśród pierogów też mogą być ruskie.

0: Tomek z Las Palmas do nas się odezwał,
1: że nie ma GPS-a.
0: Tak, i że jest mu smutno z tego powodu. Tomeczku, spokojnie, bo mamy coś innego.
1: Mamy coś innego, jak zawsze, mamy Państwa Miasta.
0: Oczywiście.
1: I nie zawahamy się ich użyć. 6 minut zostało do 8, oczywiście po 8 sobie zagramy i od tego momentu można się zgłaszać. SMS-owo przypominam. 726-826-826.
0: Na albo Messengerze. Tak no. Jest, tylko tam pamiętajcie, przypominam, numer telefonu zostawcie, bo jak nie zostawicie, to nie zadzwonimy.
1: Dokładnie. No, musimy wiedzieć, na jaki numer dzwonić.
0: Ale też, żeby nie było tak łatwo, to dzisiaj też się zgłaszamy pewnym zadaniem. Otóż, jesteśmy w komplecie dzisiaj.
1: Pierwszy raz po wakacjach jest prawilnie tak, jak się program nazywa, czyli jest Jarząbek, jest Wajda, jest Jarząbek.
0: Mhm. Przełknąłem kawę, nie wiedziałem, że skończysz teraz mówić. Dobrze, to ja chcę dalej w takim razie. No to pytanie do was, co też lubicie, jak jest w komplecie?
1: Na przykład skarpetki.
0: Na przykład, są do pary, prawda?
1: Są do pary. Na przykład jak idziecie do supermarketu i masło jest 2 plus 2 w gratisie, to też jest dobry komplet.
0: Moja teściowa ma takie hobby, prawda, że po każdej imprezie liczy te widelce i noże, żeby był komplet.
1: W komplecie. No. Co jeszcze lubicie w komplecie? Tym wchodzimy do gry i gramy o prezent marzeń o wartości 500 po 8.

0: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
8: Sprawdźmy, jaka pogoda czeka na nas dzisiaj w Łodzi. Daniel Tekliński, dzień dobry. Niestety przez większość dnia będzie raczej pochmurnie. Termometry pokażą 26 kresek na plusie, ale po południu znacznie się ochłodzi i trochę popada deszcz. Jutro czeka nas jeszcze chłodniejszy dzień. Maksymalnie 17 stopni, sporo chmur, no i jeszcze trochę pokropi. A co w tej chwili słychać na łódzkich ulicach? Uważajcie na Piłsudskiego, w okolicach Alei Palki, Zachodniej, Alei Włókniarzy czy na Aleksandrowskiej.
9: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na Gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy Startowej, mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej.
10: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar, jednak w środku okazało się, że znaleźliśmy zwłoki. Z budynku ewakuowało się około 30 osób.
9: Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Na pokładzie nie było Polaków, zapewnia MSZ. To po wypadku promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru nie żyje 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. Na pokładzie było 267 osób, kiedy wycieczkowy katamaran odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Do tragedii doszło tuż po wypłynięciu z portu. Prom zatonął całkowicie i spoczywa obecnie na głębokości ponad 500 metrów. Do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tragedii. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
9: Około 1000 osób sprzątało Tatry. To w weekend w ramach akcji Czyste Tatry Eko Małopolska. To już 15. edycja tej akcji, która przyniosła ogromny efekt. Śmieci w górach jest zdecydowanie mniej, mówi Rafał Sonik, pomysłodawcy akcji Czyste Tatry.
12: Jeśli kiedyś będzie tak czysto jak w Austrii czy Szwajcarii, to będziemy mogli się już tylko napawać. Ale to, że idzie przykład z Tatry, powoduje, że ludzie mniej śmiecą również nad jeziorami na wybrzeżu Bałtyku.
13: Jest inaczej. Ludzie są bardziej świadomi, bardziej szanują przyrodę.
14: Szybki weekend, góry Zakopane, sprzątanie.
9: Oprócz sprzątania gór w Zakopanem odbywał się też ekopiknik i koncerty w centrum miasta.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
9: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18:00. To w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował już Kamil Majchrzak. Dziś o to powalczy Maja Chwalińska z Taylor Townsend. Na kort wyjdą nie wcześniej niż o 18:00. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80 w rankingu Chinka Shi Wang.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: 2,5 minuty po 8 trzymamy kciukę. Jednego kciukę trzymam za igę.
18: A ja sprzedam szafę.
17: Sprzedasz szafę?
18: Sprzedam szafę.
17: Tak, ile letnia?
18: Nie wiem, co za różnica. Po co mi szafa, jak ja wszystko jeszcze w torbach mam?
19: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
17: Sprzedam szafę, kupię pralkę, bo się rozleci po tym miesiącu, nie? Coś w tym stylu.
18: No, ale piachu tyle przywiozłem, że będę miał plażę w domu przez najlepsze pół roku. Chciałbyś chociaż

0: No, on też tworzył fajne utwory, jak ciebie nie było, Jarząbku, wiesz? Tak zrobił Oskar? Takie nówki sztuki na lato w sam raz, świeżynki. No.
1: Bo to jest taki człowiek wielu talentów, można powiedzieć.
0: No, i tak samo jak ta Ola Mirosław, ale ona nie zaczyna, bo Oskar zaczyna, a Ola kończy karierę sportową. No ale jak? Z przytupem! W ostatnim swoim występie w karierze zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy we wspinaczce sportowej w Laval, to we Francji.
1: Pani Aleksandra, tak, brąz przyniosła i powiem ci szczerze, że no, wielkie gratulacje po pierwsze za całą karierę.
0: Tak, brawo, brawo, brawo. Wspinała się sportowo, rekord świata miała przez pewien czas we wspinaczce sportowej, a teraz z brązowym medalem kończy swoją karierę wspinaczkową.
1: Jak to śpiewał Perfekt, trzeba wiedzieć, kiedy ze ścianki zejść. Eska.

0: Czyli tak jak my was, tak jak my siebie, tak jak wy siebie nawzajem, tak mamy nadzieję.
1: Nie słuć, bo ja lubię gorzką.
0: Wszyscy się lubmy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Jedna lubi, jak jest rodzina w komplecie, druga, jak są kapcie w komplecie.
0: Tak, to prawda. Paulina i Sara dzisiaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Gramy o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady naszej zabawy. Mamy koło, które jest coś za daleko ode mnie. Przybliż je, chłopie, tutaj. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną, czyli prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jest jasne?
4: Tak.
1: Dobrze, że przypomniałeś, bo ja już zapomniałem, o co to chodzi w tej zabawie.
0: Wiesz, w króciutko przypomniałem, nawet fajnie. I tobie. Paulina zacznie. W prawo, w lewo, Paulinko?
4: W prawo.
1: W prawo, proszę cię bardzo. Wow, jak fajnie teraz chodzi.
0: Naprawione. Ale dwa razy się zepsuło, jak ciebie nie było. Litera H. O, trudna ortograficzna litera. Samo H. Litera H.
1: Taka drabinka.
0: Pamiętaj, nie CH, tylko samo H, Paulino, dobra?
1: Żeby się nie pomyliła.
4: Rozumiałam.
0: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Hiszpania.
1: Miasto.
4: Hamburg.
1: Znana postać.
4: Hitman.
1: Roślina.
4: Hiacynt.
1: Kolor.
4: Hiacyntowy.
1: Zawód.
4: O Jezus. O.
1: Jakbyś powiedziała homeopata, to mógłbym na przykład zaliczyć.
0: Homeopatę byś zaliczył. Trzeba powiedzieć coś bardziej, wiesz, takiego ulala, hydraulik na przykład.
4: No właśnie.
1: U mnie rura przykład. Nie przecieka, to nie wiedziałem.
0: Nie wiedziałeś.
1: Hiacynt, tylko chciałem wiedzieć, przez jakie...
0: Bo jak rura działa, to się o hydrauliku nie myśli, wiesz.
1: Oczywiście, że tak.
0: Dobra, a hiacyntowy kolor też jest? Kolor jeszcze był hiacyntowy. Wiem, że hiacynt ortograficznie okej, ale czy hiacyntowy kolor jest?
4: Na pewno.
0: Czyli jest, ja nie wiem.
4: To jest i kolor.
1: Posłuchaj, intensywny, żywy odcień fioletu z domieszką różu lub głębokiego błękitu.
0: Dobrze, niech będzie.
1: Mamy
0: pięć,
1: to.
0: Pięć punktów dla ciebie, Paulino. Sara, w prawo, w lewo?
5: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. Ja tylko przypomnę, 5 punktów do pobicia, czyli jak 6 z rzędu będzie odpowiedzi prawidłowych, to już masz prezent marzeń. Jak gdzieś się noga potknie,
1: jak
0: to...
1: Jak ja lubię, jak to koło to teraz
0: najwcześniej
1: barczy.
0: Musi na 7 się potknąć. Pierwsza litera alfabetu dla ciebie, Saro. Pierwsza litera alfabetu.
1: Czyli jaka?
0: Czyli litera... A.
5: A.
0: A. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Austria.
0: Miasto.
5: Aleksandrów Kujawski.
0: Tytuł filmu.
5: Awatar.
0: Imię.
5: Anna.
0: Roślina.
5: Anysz.
0: Potrawa.
1: No nie wierzę.
5: A.
0: Potrawa na A?
1: Antrykot?
0: Na przykład.
1: Z kurczaka.
0: No. Z kurczaka z antrykota, to nie stek jest?
1: A nie wiem z czego.
0: Dobra, no ale antrykot jest. Tak, ale no nie padła potrawa w ogóle. Ale dobra, teraz tak, Aleksandrów Kujawski, czy to jest miasto? Dobrze, tytuł filmu Awatar był, imię było. Roślina, czy Anysz to z roślina? Chyba tak, czy nie?
5: Tak, na pewno.
0: Anysz.
1: Anysz. Korzenna przyprawa.
0: Dobra, jest roślina. Dobra, gatunek rośliny. Znaczy mamy to, a dla nas to jest utrudnienie, bo okazuje się, że będzie...
1: tak zwana dogrywka.
0: Dogryweczka. Bo jest 5 do 5. Paulinka, jesteś jeszcze, nie?
4: Tak, jestem.
0: Dobrze, Sara, słychać cię wyraźnie, tak?
4: Tak.
0: Dobra. Patrz, przyszedłeś z urlopu i musisz kategorię teraz wymyślać, bo ja zakrętę kołem.
1: No.
0: I dogrywka polega na tym, że zaraz się wylosuje litera, już wam powiem jaka. M jak mama. M jak mama, taka jest litera. I teraz, drogie panie, Jarząbek wymyśla kategorię, a jak chcecie udzielić odpowiedzi, to kto się pierwszy imieniem swoim zgłosi, ten ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle lub nie udzieli odpowiedzi w 3 sekundy, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobrze, to teraz litera M jak mama, jeszcze raz powtarzam. I teraz kategoria, Jarząbku.
1: No to jeżeli jesteśmy w takim wakacyjnym czasie, no to w takim razie kategoria na wakacjach.
0: Słuchamy, Saro.
5: Malibu.
0: Jak?
1: Malibu. Na Malibu też można pojechać.
0: Niech będzie Malibu.
1: Ja raczej w tym kierunku myślałem właśnie. A na Malibu jest co? Oczywiście. Morze? Tam jest morze czy ocean?
0: Morze jest, morze nie ma. Paulina mówię, Saro, prezent marzeń leci do ciebie, do Paulinki. Nagrody pocieszenia. Jutro też zagramy też po 8.
2: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 25 minut, prawie po godzinie 8, oddział zamknięty i party w Radiu SK2. Także takie, może nie, to nie jest wakacyjna historia, ale historia z życia w święta.
1: No, wpadasz w gości, prawda, i zostajesz na dłużej. Wyobraźcie sobie, w Japonii aresztowano 72-latka za nielegalny pobyt w tym kraju. Otóż mężczyzna przyjechał do Japonii w 93 roku na 15 dni. Powiedział, że wpada tylko na 15 dni z wizą turystyczną i został 33 lata.
0: Ciekawe, czy policja uważa to za sukces, nie? Sukces japońskiej policji.
1: Po 33 tak. latach znaleźli nielegalnego imigranta,
0: ale tu
1: prawda?
0: Chodzi o to, że na 15 dni niby przyjechał, tak. nie? Przedłużył 15-dniową wizytę o zaledwie 33 lata.
1: Tak, dobrze, że to nie była teściowa. SK2.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pawianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Protestujemy! Protestujemy!
5: Po czwele rodziców strajkują po wakacjach. To tak dało się wam we znaki?
6: No, gofry, lody, pamiątki, a teraz jeszcze szkolna wyprawka. No tego przecież nie odłożymy.
5: Zakupów nie odłożycie.

0: Ale płatność już tak. W wybranych sklepach portu Łódź kupujecie teraz, płacicie później. Koledzy, mamy porozumienie! Wzorowa wyprawka z portem Łódź. Zakupy pierwsza klasa.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bezczesnego w Centrum Łodzi Kilińskiego 21.
6: I po reklamie.
7: Uwaga łódzcy kierowcy, spore korki mogą być w tej chwili na Piłsudskiego, Zachodniej, Alei Włókniarzy, Aleksandrowskiej czy w okolicach Ronda Solidarności. A od rana w Łodzi będzie ciepło, jednak po południu się ochłodzi. Przez cały dzień będzie dosyć pochmurnie i właśnie bliżej wieczoru może trochę popadać deszcz. W nocy już raczej na opady deszczu się nie zapowiada, a termometry wskażą 15 kresek na plusie. Jutrzejszy dzień również przyniesie sporo chmur, trochę deszczu, a na termometrach maksymalnie będzie 17 stopni.
8: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Synoptycy wydali alerty przed burzami dla 10 województw. IMGW ostrzega mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu, gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu. Zginęły 903 osoby. Odnotowano też wzrost liczby zaginionych. Obecnie poszukiwanych jest ponad 4000 osób. Od jutra w szkołach i przedszkolach nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Zmiany mają promować zdrowsze nawyki. Obejmą m.in. szkolne sklepiki, automaty oraz posiłki przygotowywane dla uczniów. A więcej o tym w newsach o 9.00.

0: Dobre gitary sprzed lat, teraz też będzie jakby powrót do czasów, których być może nie pamiętacie, a może pamiętacie. 23 lata dzisiaj, jakby z tego roku patrzymy na newsy, z tego dnia też, który mamy dzisiaj. Wiecie, ale że ja 23 lata temu.
1: Ja to pamiętam. Pamiętasz? Ale są rzeczywiście ludzie, którzy tego nie pamiętają.
0: No dlatego warto
1: przypomnieć.
0: Kącik odkurzający.
1: Wyrazy szacunku dla uczestników trzeciego Światowego Zjazdu Lotników Polskich, którzy przybyli na czwarte międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w 2003 w Radomiu, złożył w niedzielę prezydent Aleksander Kwaśniewski. Otworzył on drugi dzień pokazów lotniczych. Pisała Polska Agencja Prasowa 31 sierpnia 2003 roku.
0: Jak tak otworzył, to ciekawe, jak zamknął te pokazy lotnicze.
1: No mój drogi, no jak to jak? No, jeszcze tylko na drugie skrzydełko i lecimy.

0: Że wakacji?
1: Że wakacji mają trochę już dość chyba.
2: Niemożliwe.
1: No tyle tutaj takie laury z wakacje zgarnęli, wszystkie nagrody możliwe.
3: No ale to kolejna
1: sensacja.
3: To kolejny duet, który okazuje się, że po wakacjach smakuje idealnie. Kuba i Kuba, tak jak Wajda i Jarząbek, można powiedzieć.
1: No, no oni tam mają jeszcze zespół, ale nazwali się Kuba i Kuba, bo dwóch Kubów, jeden na gitarze gra, drugi śpiewa.
3: A co myślisz, że jakby się później zespół nazywał?
1: Nasz zespół...
3: Kuba, Kuba, Paweł, Marcin, Janusz, Klara i tak dalej.
1: To jak my zespół założymy, to też Wajda i Jarząbek.
3: No.
1: Nawet jak jakiegoś basistę, perkusistę zaprosimy,
3: oczywiście,
1: to oni będą
3: tak
1: się musieli nazywać Wajda i Jarząbek, nie?
3: Bo to są piękne nazwiska.
1: No. 12 minut zostało nam do 9:00, przed siatkarską reprezentacją Polski kobiet. Walka z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś o 18:00 Polki z Portugalią walczą o ćwierćfinał, czyli o ćwiarteczkę.
3: O ćwiarteczkę?
1: Tak. Ja myślałem, że to bardziej mężczyźni powinni walczyć o ćwiarteczkę.
3: Wieczorem w piątek w monopolowy.
4: SK2.

0: Różne pozycje, górą ty, górą ja.
1: No, nie chciałbyś mieć mnie na górze.
0: Po wakacjach szczególnie się. A jak? Troszeczkę tych gofrów najadłeś chyba, co?
1: Stać mnie, to mogę.
0: Pierwszy dzień po urlopie, Jarząbka w pracy, czyli ty teraz idziesz czytać maile i będziesz je czytał do jutra, do 6 rano, rozumiem,
1: ja to
0: tak?
1: Się czuję troszkę jak dziecko w przedszkolu, pierwszy dzień, prawda? Strasznie się na to cieszę, dlatego że w przedszkolu zawsze czeka na ciebie leżakowanie.
0: I czekasz na to leżakowanie?
1: Ja czekam na to leżakowanie.
0: A nie chcesz się płakać i iść do domu? Do jutra!

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
4: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konkol. Niedziela dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bezczesna w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
18: I po reklamie.
19: Dzisiaj łódzkie termometry pokażą nawet 26 kresek na plusie, ale bliżej wieczoru może być już tylko 17. Daniel Tekliński, dzień dobry. Dlaczego? Ano bo przez większość dnia będzie pochmurnie, a właśnie po południu może trochę popadać deszcz, więc parasolki lepiej mieć ze sobą. Tej pogodzie będą towarzyszyć lekkie porywy wiatru. A jak w tej chwili wygląda sytuacja na łódzkich drogach? Niestety ciasno na Piłsudskiego, Zachodniej, ale i Włókniarzy. Uważajcie także w okolicach Ronda Solidarności.
20: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny poradek. W Wielkopolsce nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na drodze krajowej 25 w Pawłowie, mówi Patrycja Naczkę z policji w Ostrowie Wielkopolskim.
21: Na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna.
20: Kierowca był trzeźwy. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś właśnie ostatni dzień obniżek cen paliw w ramach projektu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał w ostatnich godzinach odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
22: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w ciśnienie.
20: Nowy rok szkolny przynosi zmiany w szkolnych stołówkach. Od 1 września będzie więcej warzyw i produktów roślinnych, mniej cukru, soli i tłustych potraw. Wszystkie placówki w naszym mieście są na to przygotowane, zapewnia Tomasz Złotoś, rzecznik gdyńskiego ratusza.
0: Dyrektorzy i dyrektorki już kilka dni temu otrzymali informacje o zmianach oraz zalecenia dotyczące m.in. analizy jadłospisów i receptur, sprawdzenia umów cateringowych i zakupowych oraz dostosowania oferty sklepików, bufetów i automatów.
20: Nowe zasady mają pomóc dzieciom w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych.
1: SK2 News Łódź.
18: Daniel Tekliński, dzień dobry. W Polsce stacjonuje już 8 wielozadaniowych, supernowoczesnych myśliwców F-35. W piątek do bazy lotniczej w Łasku dotarły kolejne maszyny.
23: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
24: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
25: I nasze polskie, szachownica.
26: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare.
18: A cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty.
27: Jakoś mnie nie dziwi, że dziś, czyli ostatniego dnia sierpnia, mamy takie święto w kalendarzu, czyli Dzień Blogów. Tak to wyglądało w latach 2000. Nie wiem, czy pamiętacie, że po wakacjach to człowiek był natchniony i myślał, ja codziennie będę pisała tego bloga i to regularnie. No i trwało to tak za 2 tygodnie i blog umierał śmiercią naturalną i cyfrową, ale wspomnienia zostały na zawsze, jak widać. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. W ostatni poniedziałek wakacji gramy wam najlepsze polskie hity.

Czujecie się dotknięci? No to dotyk od Edyty Górniak. Tutaj Radio SK2. Za to jak Ewa Pajor dorwie się do piłki, to sypią się gole i widać, że po wakacjach forma. U naszej Polki w Barcelonie jak najbardziej jest. Podczas wczorajszego meczu mistrzynie kraju rozbiły rywalki w meczu z Costa de Tenerife. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Aż 5-0, słuchajcie, wygrały. Ewa strzeliła jednego gola. Piękna sprawa. No ja też wam po wakacjach życzę w tym pierwszym pracowym tygodniu takich drobnych goli życiowych. Dobra kawa i najlepsze polskie hity też do nich jak najbardziej należą.

Przed nami w tym wehikule czasu przebój z cyklu Zrób to sam, bo na starcie swojej solowej kariery Krzysztof Krawczyk postanowił, że nie będzie zwracał się do znanych kompozytorów i muzykę do swojego kolejnego przeboju stworzy po prostu sam. Gdy pan Chris skupiał się na warstwie muzycznej, w tym czasie słowa pisał Janusz Kondratowicz. I co z tej samowolki wyszło? Wielki hit. Rysunek na szkle już teraz w Radiu SK2.

0: Wakacyjna nowość od pana Artura Rejka, Mirafiori w Radiu SK2. A co to w zasadzie jest to Mirafiori? No przede wszystkim dzielnica Turynu, tego we Włoszech, tak, w której znajduje się fabryka Fiata. Tam też produkowano Fiata 131 Mirafiori, który na przełomie lat 70. i 80. był montowany w naszej polskiej FSO na warszawskim Żeraniu. Do kupienia dla nielicznych. Tylko i wyłącznie za dolary w Peweksie. Takie wspomnienia pewnie u niektórych wywołał pan Artur ze swoim wakacyjnym hitem. Jeśli chcecie docenić Mirafiori, to możecie zrobić to głosując na ten kawałek w gorącej polskiej dwudziestce na sk2.pl. Kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.

0: piękne tak.
1: Zespół Golden Life tuż przed godziną 10:00. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. To tak, żeby delikatniej nieco wejść w ten nowy powakacyjny tydzień. Chociaż został przecież jeden dzień, mamy 31 sierpnia. Jutro 32, a pojutrze 33 już nie będzie. Wrzesień za pasem. Delikatnie wchodzimy w tę nową rzeczywistość. Punktualnie o 10:00 newsy.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
5: Czas na informacje dla łódzkich kierowców. Największe korki w tej chwili mogą być zachodniej, ale lepiej także uważać w okolicach Alei Włókniarzy, Piłsudskiego czy w okolicach Ronda Solidarności. A na łódzkim niebie mamy dosyć sporo chmur. Termometry wskazują na razie 19 kresek na plusie. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Bliżej wieczoru niewykluczone, że trochę popada deszcz. W nocy w Łodzi również może jeszcze delikatnie kropnąć, a termometry wskażą najmniej 15 kresek na plusie.
6: Jest 10:00 news SK2, Anna Łobocka. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii niedaleko Warszawy. Dwoje dzieci w wieku 13 i 14 lat wjechało na skuterze pod pociąg. Chłopiec zginął na miejscu. Dziewczynka jest ranna, mówi Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.
7: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
6: Trwa ustalenie okoliczności wypadku. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu pracowników porannej zmiany zjechało pod ziemię, ale odmówiło pracy. Trwają rozmowy, mówi wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.
8: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji, odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
6: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w trakcie restrukturyzacji kopalni. Protestować będą też nauczyciele, to już za niespełna godzinę przed kancelarią premiera. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się przede wszystkim podwyżek i systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce, mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz.
9: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna i widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną. Uciekamy.
6: Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem zapowiedzianej serii akcji protestacyjnych.
2: SK2 News Łódź.
5: Daniel Tekliński, dzień dobry. Widzew Łódź przegrał u siebie z Lechem Poznań 2-3 w meczu 6 kolejki Ekstraklasy. Łodzianie przegrywali już 2 golami, ale zdołali doprowadzić do remisu. W doliczonym czasie fatalny błąd Bartłomieja Drągowskiego wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo. Kolejna bolesna porażka GKS-u Bełchatów. Brunatni przegrali u siebie ze Stalą Głowno 0-3. To już trzecia przegrana Bełchatowian w tym sezonie czwartej ligi. Po 5 kolejkach GKS ma tylko 6 punktów i zajmuje 11 miejsce w tabeli.
1: Jeszcze brakuje protestu uczniów, protestu przeciwko kończącym się właśnie wakacjom. Kasia Grodzka, dzień dobry. U nas polska muzyka nie ma końca. W tej 10 najlepszych polskich hitów mam dla was Sarsę, będzie też Wanda i Banda. Gramy wam już 2 minuty po godzinie 10:00.
10: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gra.

0: Piękna gitara od pana Jana Borusewicz i Kupis. Jest taki dzień za nami w Radiu SK2. Jutro startuje rok szkolny, ale jak wiadomo, człowiek to się uczy przez całe życie, prawda? Niektórzy właśnie nauczyli się, że słynny coach Robert Kiyosaki, który w swojej słynnej niegdyś książce Bogaty ojciec, biedny ojciec, uczył innych, jak stać się bogaty. No nie dość, że jest biedny w tym momencie, to jeszcze zadłużył się na ponad miliard dolarów. Ale widać, że pan Robert jest jak najbardziej optymistą, bo na swoich mediach społecznościowych zapewnia, że ten dług to w ogóle nie jest żaden dług, tylko taka strategia oparta na dźwigni finansowej. No kto wie, może ten słynny, uwieczniony w książce Bogaty ojciec mu pomoże się dźwignąć.
1: SK2.

0: Taki to klasyk od zespołu Kombi. Kochać się za późno w Radiu SK2, ale jak ktoś kocha upały, no to jeszcze się nimi zdąży nacieszyć. Choć chyba no nie ma się z czego cieszyć, bo pogoda niebezpieczna. Synoptycy ostrzegają dziś przed upałami na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tam około 30 stopni, a 10 województw no, musi przygotować się na ulewy i burze z gradobiciem. Od Pomorza przez Mazowsze po południe kraju. No, pogoda wie, jak zrobić finał wakacji z przytupem. Te porywy wiatru do 80 km na godzinę skutecznie zagonią nas z nad jeziora prosto w objęcia domowego fotela czy też kanapy.
1: SK2. Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Trzeci salon w Łodzi już otwarty. Pabianicka 75. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
5: Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi Kilińskiego 21.
6: Protestujemy! Protestujemy! Poczwela rodziców strajkują po wakacjach. Co tak dało się wam we znaki?
7: No, gofry, lody, pamiątki, a teraz jeszcze szkolna wyprawa. No tego przecież nie odłożymy.
6: Zakupów nie odłożycie, ale płatność już tak. W wybranych sklepach Portu Łódź kupujecie teraz, płacicie później.
7: Koledzy, mamy porozumienie!
8: Wzorowa wyprawka z Portem Łódź. Zakupy pierwsza klasa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
11: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
12: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
13: I po reklamie.

0: Można powiedzieć, że Landery przedłuża nam wakacje, bo jej letnia trasa koncertowa jak najbardziej trwa. Jej wczorajszy koncert w Przygodzicach nie był ostatni. W nadchodzący weekend Gosia odwiedzi jeszcze Płoński, Nowy Tomyśl, a ostatni koncert tej wakacyjnej letniej trasy 19 września w Karczewie. Za nami muzycznie plan awaryjny, a przed nami newsy Radia SK2 punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
10: I po reklamie.
11: 24 stopnie pokazują łódzkie termometry. Na niebie widać sporo chmur, z których późnym popołudniem może trochę popadać deszcz. Bliżej wieczoru z kolei jest szansa na odrobinę słońca. W nocy jeszcze może odrobinę pokropić, a na termometrach zobaczymy najmniej 15 kresek na plusie. A jak w tej chwili wygląda sytuacja na łódzkich drogach? Nieco ciaśniej na Zachodniej czy Piłsudskiego. Życzymy Wam szerokiej drogi i dobrego dnia.
12: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w Skarżysku Kamiennej mówi policja. W zakładzie, gdzie produkowane są elementy dronów, wybuchu pożar w nocy, mówi Anna Sławińska ze skarżyjskiej policji.
13: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
12: Na miejscu służby ustalają okoliczności pożaru. Walczą o podwyżki. Mocny głos nauczycieli na chwilę przed początkiem nowego roku szkolnego. Związkowcy niebawem rozpoczną swój protest przed kancelarią premiera, a na miejscu jest nasz reporter Oleg Ruszkowski.
14: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa zaklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
12: Drogie paliwa podbiły inflację, tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Inflacja wyniosła w sierpniu 3,4% rok do roku i była o 0,3% wyższa od prognoz analityków. Poza paliwami i inflację podbija drożejąca energia elektryczna i gaz. Wakacje potaniała za to żywność.
15: SK2 News Łódź.
11: Daniel Tekliński, zapraszam. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL.
1: Warto, ja już to zrobiłam i namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
11: Mówi mieszkanka Bełchatowa. Przypomnijmy, do wielkiego wycieku danych doszło 12 sierpnia. W weekend w Łodzi odbyła się Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
10: Lecimy od kilku godzin.
15: Różnorodna muzyka.
11: W tym roku Paradę Wolności tworzyło aż 14 muzycznych platform.
0: Mamy 2 minuty po 11:00. Tu Radio SK 2, wasze źródło polskiej muzyki. Możecie sobie świadomie i spokojnie z tego źródełka czerpać na zdrowie. W tej godzinie mam dla was muzyczny wehikuł czasu. Będzie też Kobra Nocka i Dawid Podsiadło. Kasia Grodzka, dzień dobry, w poniedziałek.

Kochać można mocno, kochać można czule i kochać można też oczywiście, jak i Irlandia. To udowadnia nam zespół Kobranocka w Radiu SK2. A jak ktoś kocha polskie komedie romantyczne i też dramy, no to mam coś dla was, bo faktycznie zrobiła się wielka drama. Chodzi o kontynuację kultowego już Nigdy w życiu. Niby wszystko już było ustalone, w rolach głównych znowu zobaczylibyśmy stary skład, czyli Danutę Stenkę i Artura Żmijewskiego, a jednak nie do końca, bo okazuje się, że w rolę dorosłej Tosi, czyli córki filmowej Judyty, nie wcieli się znowu Joanna Jabłczyńska. No i w zasadzie nie wiadomo czemu, ponoć mają zagrać inna aktorka. Ja tu już w ogóle pominę giełdę nazwisk, która się przy okazji uruchomiła. Cóż mogę powiedzieć, Nigdy w życiu to moja ulubiona polska komedia romantyczna. Nie dziwię się nikomu, kto jest w szoku, że Tosia nie będzie Tosią w wykonaniu Asi Jabłczyńskiej, którą zresztą pozdrawiamy. Nie wiem skąd ta decyzja, ale coś mi mówi, że właśnie przez to jest szansa, że każdy zagorzały fan pierwszej części na zaproszenie na część drugą odpowie po prostu: Nigdy w życiu.

tym wehikule czasu przenosimy się do pięknych lat 80. Przed nami wielki hit od zespołu Manam, którego wykonanie zapisało się w historii polskiego rocka, chyba już na zawsze. Chodzi o Szare Miraże podczas koncertu w Opolu w roku 81.

0: nowość w Radiu SK2. Piękny duet. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a będzie o czym mówić, bo dziś nasze siatkarki walczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. O godzinie 18 zmierzymy się z Portugalią w Stambule. Sukces tym większy, że Polki mają 5 wygranych spotkań z rzędu. Trzymamy kciuki, żeby to prawo serii zadziałało. No i też gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszkoni, zespół Perfect. Ich usłyszycie jeszcze przed południem.
1: SK2. Reklama.
2: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Zapraszam na Zelowskie Sploty. Festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
4: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy: powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.

0: takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach, już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła Bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. Akademia-zdrowia.pl.
3: I po reklamie.

0: Oni dość powiedzieli sobie ponad 23 lata temu i mocno tego dość się trzymają, zespół ONA. Kiedy bowiem sobie dość w Radiu SK2, na pewno są osoby, które gdzieś tam jeszcze mają nadzieję, że ci państwo spotkają się na scenie, na jakimś koncercie. Jedna z tych osób właśnie wypowiada te słowa, a co, można sobie pomarzyć, czemu nie? Zbliża się południe, przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kilogram, aż 60% taniej, a papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: I po reklamie.
6: To dobry czas, żeby sprawdzić, jak obecnie wygląda sytuacja na łódzkich drogach. Nieco ciaśniej może być chociażby na zachodniej, Piłsudskiego, lepiej także uważać w okolicach Ronda Solidarności. A łódzkie termometry pokazują teraz 26 kresek na plusie, jest dosyć pochmurnie, a około 16 może trochę popadać deszcz. Jutro jest szansa na odrobinę więcej słońca, ale niewykluczone też, że popada. Z kolei termometry wskażą najwięcej 18 kresek na plusie.
7: Jest 12, news SK2, Michał Rawa. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. Wczoraj po południu ogień pojawił się w lubelskiej fabryce elementów kompozytowych do budowy helikopterów i samolotów, a nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej.
8: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują i weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
7: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W Lublinie wstępne straty oszacowano na 30 milionów złotych. Z kolei na terenie Pogorzelska w Skarżysku Kamiennej cały czas pracują służby. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, przepisy podwyższające płace nauczycieli są zamrożone w Sejmie od ponad 1700 dni.
9: Rozczarowanie, gorycz, złość, słowo, które jest gdzieś tam publicznie wypowiedziane, a nie dotrzymane.
10: Nauczyciel nie po to studiował 5 lat i ma jakiś staż. Ja na przykład mam 25 lat stażu, żeby teraz słuchać kogoś, kto nie ma pojęcia o edukacji.
11: Czujemy się bardzo oszukani.
7: Nauczyciele domagają się, by ich pensje były uzależnione od średnich zarobków w gospodarce. Tenis, squash czy padel to znane Polakom sporty rakietowe, a w Bielsku-Białej coraz częściej grają w pickleball. Gra wyróżnia się prostokątną rakietą i piłką, która przypomina tą do Unii Hokeja.
12: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
7: Mówi nam instruktor Paweł Gałuszka. W pickleballa w Bielsku-Białej można pograć na błoniach, pod Dębowcem i w hali Arena Park.
5: SK2 News Łódź.
6: Daniel Tekliński, zapraszam. 31-latka z Łodzi odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim 5-miesięcznym synem. Jak udało się ustalić, obrażenia dziecka nie powstały przypadkowo, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
13: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
6: Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Sąd zdecydował o jej 3-miesięcznym areszcie. Grozi jej do 10 lat więzienia. Kobieta przyznała się do winy i tłumaczyła, że zdenerwowała się na syna.
14: Dzisiaj ostatni dzień wakacji. Korzystajmy, pamiętajmy, bo jutro jedynym spontanicznym pewnie wypadem będzie wypad na rozpoczęcie roku szkolnego. Rozpoczynamy lepszą połowę dnia, południe z SK2, 2 po 12.

0: On nie umarł, on kocha wkręcać was. Chłopak, który nikomu nie daje świętego spokoju. Teraz już Kamil Nosel, Westy 2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo. Dzień dobry, kielica, obiecnica po tej stronie kościelnej. Czy ja się dotelefonowałem do pana Marcela z uroczystości na 16 w sobotę?
3: Tak, dzień dobry.
2: Proszę pana, ja tylko dzwonię z zapytaniem, czy wy już znaliście z księdzem, który ksiądz będzie wam dawał uroczystości, bo ja też muszę dopilnować
3: ojciec to. Ojciec Andrzej.
2: Bo wczoraj nam siadła elektryka do organów. I teraz musimy to poustalać, proszę pana, jak ksiądz będzie się teraz, proszę pana, przemieszczał między ołtarzem a organami, żeby móc dmuchać piszczały organowe, tu już manualnie.
3: No wiem, tylko tą całą muzykę moja narzeczona ustala, ja to tam za dużo nie wiem.
2: Nie, to nie chodzi o muzykę, to wszystko, proszę pana, te aleluje i tak dalej, które będą, proszę pana, normalnie na mszy, to muszą organy robić.
3: Czyli padły organy po prostu, tak?
2: Padły organy i teraz tak, ksiądz będzie odpowiedzialny za to, żeby przed tym, jak będzie trzeba w organy, proszę pana, grać, to on idzie przez zachrystię, proszę pana, do góry na organy i tam, proszę pana, z organistą dmucha w organy, żeby one mogły grać. Dlatego ołtarz będzie pusty.
3: No rozumiem, tylko ja muszę z moją narzeczoną pogadać o tym i dopiero będziemy się dogadywać z księdzem.
2: Ale tutaj nie ma co do gadania, proszę pana, bo ja innej opcji nie widzę. Ja nie dam rady, proszę pana, biegać tam i z powrotem i dmuchać piściały w organach.
3: No nie byłem nigdy w takiej sytuacji, wie pan, więc nie wiem, co panu mam powiedzieć teraz.
2: Dlatego trzeba to ustalić, czy wam nie będzie przeszkadzało, jak ksiądz będzie co jakiś czas sprzed ołtarza wychodził, żeby iść na organy, dmuchać piściały w organach.
3: No nie wiem, czy szczerze panu powiem, no, że pan mi podstawił pod ścianą, bo no nie mam pojęcia, czy mi nie będzie przeszkadzać, ale czy moim teściom nie będzie przeszkadzać,
2: no
3: to też
2: widzi
3: nie
2: pan,
3: wiem.
2: No właśnie. A może inaczej byśmy zrobili, jakbym wam tak zależało, żeby ksiądz był dostał, proszę pana, przy ołtarzu, to może byście kogoś wydelegowali, żeby tam organiście pomagał dmuchać piściały w organach.
3: No dobra, no coś wymyślę, jak nie przegadam jeszcze z tą narzeczoną, no jakby co to ja załatwię kogoś i ktoś będzie tam pomagał organiście, no.
2: Niech, proszę pana, pan pogada jeszcze z Magdaleną.
4: Marcelku, zostałeś skręcony w Radiu SK.
3: O kurna, to ładnie żeś wymyśliła. Ja mówię, dmuchać w organy? Dobrze, przeklinać nie zacząłem jak w Radiu SK.

0: Jutro rozpoczęcie roku szkolnego, to będzie cichutko. No, w końcu. Tak jak Sanach teraz zaśpiewa w SC2 swoją nowość.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów.
0: Wszyscy na rozpoczęciu roku.

0: SC2, teraz kategoria jeszcze dzikie zwierzęta, domowe nawyki. U pewnego małżeństwa, czytam z Kalifornii, często w przydomowym basenie pływają dwa niedźwiadki z lasu. Dzikie, przychodzą się popluskać, no i małżeństwo im na to pozwala. Bo wtedy na przykład mogą wybrać się do restauracji, na romantyczną kolację. Do domu z taką ochroną raczej nikt się nie włamie.
1: SK2. Reklama.
2: Protestujemy! Protestujemy! Poczwela rodziców strajkują po wakacjach. Co tak dało się wam we znaki?
3: Gofry, lody, pamiątki, a teraz jeszcze szkolna wyprawka. No tego przecież nie odłożymy.
2: Zakupów nie odłożycie, ale płatność już tak. W wybranych sklepach portu Łódź kupujecie teraz, płacicie później.
3: Koledzy, mamy porozumienie!
4: Wzorowa wyprawka z portem Łódź. Zakupy pierwsza klasa.
5: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Abianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bez wczesnego w Centrum Młodzi Kilińskiego 21.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak śpiewa o słowach na K. Dzisiaj takie jedno mi przychodzi. K jak koniec, jak kropka nad i, jak gruba kreska, którą trzeba teraz wszystko odciąć, bo jutro kurtyna pójdzie w górę i nowa rzeczywistość przy najlepszych polskich hitach. Na pewno ją ogarniecie. Razem z Eską 2. A za chwilę 13 i najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
8: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41...
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15...
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sporo chmur mamy na łódzkim niebie, a niedługo może trochę popadać deszcz. Termometry pokazują 28 kresek na plusie, ale później możemy liczyć już tylko na 22. W nocy temperatura będzie w okolicach 15 stopni i jeszcze odrobinę może pokropić. Sprawdźmy jeszcze, co w tej chwili słychać na łódzkich ulicach. Największy ruch spotkacie na Zachodniej czy Piłsudskiego. Coraz więcej aut zaczyna się także pojawiać na Alei Włókniarzy czy w okolicach Ronda Solidarności.
0: Jest 13, News SK2, Michał Rawa. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys z PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. O tym Mateusz Gołębiewski, który jest już z nami. Mateuszu, MKOL wskazał różne możliwości. Co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu?
17: Zawieszenie praw to brak Polaków na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL oczekuje przede wszystkim rezygnacji Radosława Piesiewicza, a jeśli do niej nie dojdzie, jego odwołania przez władze komitetu.
18: To trzeba zrobić jak najszybciej, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
17: Polski komitet ma wkrótce ponownie próbować odwołać Piesiewicza.
0: A Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Wypił nieznaną substancję i zmarł. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna znalazł butelkę z płynem w aucie, które pożyczył od brata. 38-latek został zatrzymany.
19: Usłyszał trzy zarzuty.
0: Mówi Maciej Meller z prokuratora okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Zarzuty dotyczą m.in. nieumyślnego spowodowania śmierci czy posiadania amunicji. 38-latek został aresztowany na 3 miesiące. MSWiA tłumaczy się z wczorajszego zamieszania z alertami RCB. Wielu mieszkańców dostało jedynie alerty odwołujące alarm. Ten był związany z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. Tak tłumaczy dzisiaj MSWiA. A co na to mieszkańcy Lublina?
20: Nie ma sensu wysyłać alertów o odwołaniu, nie ma sensu wysyłać alertów tych pierwszych, przychodzących, faktycznych alertów, kiedy zagrożenia praktycznie nie ma.
21: Czy dostałam? Dostałam, ale po fakcie.
22: I co pani myśli o takim informowaniu?
21: Już lepiej, jakby nie przysyłali tego alarmu, skoro nikt i tak nie wiedział i nie panikował.
0: Z mieszkańcami rozmawiał Arkadiusz Więsek.
1: SK2 News Łódź.
16: Daniel Tekliński, zapraszam. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL.
23: Warto, ja już to zrobiłam i namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
16: Mówi mieszkanka Bełchatowa. Przypomnijmy, do wielkiego wycieku danych doszło 12 sierpnia. W weekend w Łodzi odbyła się Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
24: Lecimy od kilku godzin.
25: Różnorodna muzyka.
16: W tym roku Paradę Wolności tworzyło aż 14 muzycznych platform.
4: alert mógłbym dostać, że wakacje nie zostały jeszcze odwołane. Takich alertów możemy sobie życzyć, a w SC2 witam Was w najbardziej popularnym radiu w Polsce. Tylko tutaj gramy polskie hity i to te najpopularniejsze.
12: 10 hitów.
15: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
4: Kasa piękniejsza. Budka suflera zabierze nas w tango. Zalia pokocha Monika Lewczuk. Zabierze cię stąd w SC2. Kowalski, witajcie 3 po 13.

0: Budka Suflera w swoim wielkim hicie Tango, gorące tango, gorszące. 15 minut po godzinie 13. No tak, dzieciaki jutro będą już mieć plan. Plan lekcji. My też, kochani, musimy sobie zrobić taki plan. Plan do pracy, plan codzienności. Czyli spiąć ten nasz plan roboty z planem lekcji dzieciaków. Rano zawieźć do szkoły, potem praca. Po pracy wizyta u szefa po podwyżkę, potem po dzieci i do domu. I tak codziennie do kolejnych wakacji.
1: SK2.
0: Najważniejsze, chodzić po podwyżkę. W końcu się ugnie, zobaczycie.

0: Bajmy, SK2. Kochamy tylko polskie hity. Myśli cały czas Dominika od Sociali, która jest tutaj w studiu, bo kocha robić zdjęcia, myśli, jakie zdjęcia zrobić.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: To teraz zrobimy takie stare zdjęcia. Takie, które mają już prawie pół wieku, moja droga. I ten hit, który teraz zagramy w SC2, właśnie niebawem już tyle będzie miał latek. Marek Grechuta taki stworzył. Napisał tekst o kapryśnej kobiecie, która bardzo lubi dokazywać.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Liwka poza tobą nic. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. To nowość. I jeszcze tutaj patrzę na nową gazetkę. Dramat posłanki Doroty Olko w trakcie podróży poślubnej. Taki nagłówek. Co się stało? Małpka. Małpka ukradła mi telefon.
1: SK2.
0: Pewnie chciała zobaczyć, czy jest aplikacja, że małpka, no bo inne zwierzątka są.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do drugiego

od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: SC2 formacja nieżywych skabów i lato, które jeszcze się nie kończy, choć wakacje tak, a razem z wakacjami tańsze paliwka. O szczegółach w newsach SC2 Michał Rawa o 14.
1: Reklama.
2: 8200. 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru.
5: I pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła Bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
1: I po reklamie.
8: Łukasz Bogdan, dzień dobry, w poniedziałek 31 sierpnia. Jutro rozpoczynamy rok szkolny. Mam nadzieję, że wszyscy już w pełnej gotowości. A co z pogodą? No niestety w ciągu najbliższych dni do środy. Taka pogoda w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca, ale też niestety opady deszczu nas czekają, więc parasol miejcie blisko siebie. A co na łódzkich drogach? Ciasno między innymi na Pabianickiej w okolicach Ronda Solidarności. Omijajcie Żeromskiego, okolice łódzkie estakady. Nie najlepiej też w Cisłym centrum Łodzi.
9: Jest 14, News SK2, Michał Rawa. Na początek poważny wypadek na autostradzie A1. Kierowcy, dajcie głośniej. W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego zderzyły się dwie ciężarówki w kierunku Katowic. Przejezdny jest tylko jeden pas. Matka podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
10: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
9: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Zatrzymany został także jej partner. Okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. To już ostatni dzień obowiązywania pakietu ceny paliw niżej. Od jutra będzie drożej za tankowanie, a kierowcy obawiają się mocnego uderzenia po kieszeni.
11: Tak, oczywiście powinny zostać. Jeżeli ktoś dużo podróżuje, a ja dużo podróżuję, to zdecydowanie jest to bardzo istotna kwestia.
12: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, zdzierają, także benzyna na pewno pójdzie do góry.
13: Jak ostatnio? Chyba pan zaskoczony jest informacją.
12: No.
9: Nastroje wśród kierowców w Poznaniu sprawdziła Ari Habir. Prognozy wskazują, że od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do nawet 90 groszy za litr. Czy jest związek między klimatycznymi zmianami na Pacyfiku i cenami kawy? Ano jest. Ciepły prąd El Niño napędza ceny kawy na światowych rynkach. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% w porównaniu z czerwcem. Na te złe informacje dla kawoszy wpływ mają też m.in. niekorzystne warunki pogodowe w Brazylii.
1: SK2 News Łódź.
8: Łukasz Bogdan, zapraszam. Do 5 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom podejrzanym o pobicie 15-letniego Ukraińca nad Stewami Stewańskiego w Łodzi. Zatrzymano już obu podejrzanych, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
10: Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty pobicia na tle narodowościowym.
8: Do ataku doszło pod koniec czerwca po słownej zaczepce między dwiema grupami wypoczywającymi nad stawami. A teraz pytamy łódzkich uczniów, czy wszystko już przygotowane na nowy rok szkolny.
14: Ja jeszcze nie.
15: Mam już prawie, że wszystko.
16: Nie zeszyty niepotrzebne.
15: A dlaczego?
16: No ja na iPadzie piszę wszystko.
8: O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
0: Widziałem koleżanki z redakcji. W jednej ręce filiżanka z porcelany, w drugiej talerzyk i kawałek serniczka. Ciekawe, czy ostatni. Ostatni, no to dzisiaj mamy dzień sierpnia. Przerwa wskazana, bo wszystko można robić na ostatnią chwilę.

To widzę piękne oczy. Zielone, niebieskie, piwne. SK2. I moje oczy widzą tak samo taki nagłówek. Krzysztof Stanowski, założyciel kanału Zero. Zatrzymany przez drogówkę w terenie zabudowanym, gdzie jest do 50, jechał 110 na godzinę. No, efekt, mandat, 3000 zł, prawko stracił na 3 miesiące, do tego jeszcze 13 punktów karnych. No, nie za wszystko jest zero.

0: siebie. A jak już wracać do siebie, to z...
1: SK2.
0: I muzyczna pocztówka tegorocznych wakacji. Nowość tego lata, które nie powiedziało ostatniego słowa. Gibbs i Go For Money.

0: SK2 gra tylko polskie hity. W każdym polskim domu Baim Biała Armia. A jak zastanawiacie się nad kupnem własnego gniazdka w bloku, to uwaga, taki artykuł znalazłem, wyskoczył w internecie świecie. Najlepsze mieszkania w bloku. I napisano, że to są te, które są zlokalizowane tak po środku bloku i z oknami skierowanymi na południowy zachód.
1: SK2.
0: A całe życie wydawało mi się, że okna muszą być skierowane na osiedle, aby wiedzieć, co się dzieje.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Trzeci salon w Łodzi już otwarty. Pabianicka 75. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
8: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
9: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konkol. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
10: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi Kilińskiego 21.
17: I po reklamie.

0: Supro, Dari Zawiało, Witako Hemingwaya. W SC2 Supro też, że jest Kinga Baryga, ona przejmuje stery. Opalona widzę na Machoń, czyli dzisiaj fajne zakończenie. Sierpnia się szykuje, lata jeszcze nie. A takie kawałki dla Was będzie Kinga grała letnie, wakacyjne, jeszcze po godzinie 15, a o której najważniejsze newsy, między innymi o utrudnieniach na kolei. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
12: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
18: I po reklamie.
19: Wyjeżdżamy na Łódzkie ulice, niestety ciasno na skrzyżowaniu Marszałków. Omijajcie również Rondo Solidarności, nie najlepiej na Żeromskiego, w okolicach Gdańskiej, Wólczańska, na okolice ścisłego centrum miasta, Sienkiewicza, okolice również Kilińskiego i Piłsudskiego też raczej omijajcie. Pogodowo? No niestety, sami widzicie, przelotne opady deszczu i tak ma być do środy, taka pogoda w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca, ale miejscami też te opady nas czekają. Jutro i pojutrze maksymalnie w granicach do 20 stopni, więcej w Łodzi raczej nie będzie.
0: 15 to są newsy SK2, Michał Rawa. Pierwsze kroki władz PKOL-u po zatrzymaniu Piesiewicza. 8 września odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium ma rozmawiać o dalszych krokach po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Ten usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Trafił też na 3 miesiące do aresztu. Teraz Łódź i tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął.
20: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
0: Mówi Maksymilian Jasiak z policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy. Wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami na odcinku Łódź Hojny, Łódź Kaliska. Zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Źródło problemów znajduje się prawdopodobnie w obwodzie królewieckim, a zakłócenia powoduje rosyjskie wojsko. Latem problem z nawigacją satelitarną się nasilił. Część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
1: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
0: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie dronów czy lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach.
18: SK2 News Łódź.
19: Łukasz Bogdan, zapraszam. W wielu łódzkich szkołach ten zakaz już obowiązywał. Teraz oficjalnie będzie w całej Polsce. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych. Dotyczy to nie tylko lekcji. Zakaz obejmie również przerwy i inne zajęcia organizowane przez szkołę. Co na to najmłodsi uczniowie i rodzice?
21: No dobrze, bo nie będą zgapiali chociaż. Ja bym chciał mieć komórkę, żeby dzwonić do mamy.
22: A co mama na to?
23: Dzieciakom zupełnie są niepotrzebne tak naprawdę. Telefony ograniczają ich relacje międzyludzkie i skupiają się nie na tym, co powinni w szkole.
19: A o szczegóły pytała Ela Piotrowska.
24: Godzina 15, bardziej 2 minuty po. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a my zaczynamy świętować i grać w ten ostatni dzień wakacji. Na dobry początek Cortez i Hej Wy. No to co, lecimy.
25: SK2.
26: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Dżem i naiwne pytania, tak wam gramy 17 minut po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj 31 dzień sierpnia. I jakby ten dzień na literkę P wcale nie jest taki zły, bo jeszcze dzisiaj niektórzy albo większość z was mają wolne. No to właśnie, korzystajcie, odpoczywajcie, ale ja zadam wam jedno ważne pytanie. Jak spędzacie i świętujecie ten ostatni dzień wakacji? Co u was? Dajcie koniecznie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. No to co, wypiszecie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity już teraz, Sanach i Pocałunki.
1: SK2.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu, a my wielkimi krokami zbliżamy się do 15.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, który przedstawi Wam Michał Rawa.
1: Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszenia i obrony powietrznej, informuje wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed południem 30 km na północ od Łeby polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Samolot nie naruszył polskiej przestrzeni nad Bałtykiem. Dużo utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Kierowcy, lepiej omijajcie fragment autostrady koło Piotrkowa Trybunalskiego. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko jednym pasem w Woli Rokrzyckiej. Zderzyły się dwie ciężarówki.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, najeżdżając na tył ciężarowego MANa. W wyniku zderzenia pojazd sprawcy przewrócił się na bok.
1: Mówi Edyta Daroch z policji w Piotrkowie. Kierowca drugiej ciężarówki, 80-latek, został przetransportowany helikopterem do szpitala.

0: Krzysztof Krawczyk i To wszystko sprawił grzech. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytałam was, jak spędzacie ten ostatni dzień wakacji. Czy może dla was wcale ten ostatni dzień wakacji ostatnim nie jest, bo przed wami na przykład urlop albo jakiś wrześniowy zaplanowany wyjazd, no i odzywacie się. Sara napisała, że u niej wyjątkowo urlop zaczyna się za 2 dni i wtedy będzie wakacjować sobie i odpoczywać. No dziękujemy bardzo, Saro, za wiadomość, ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwała się też do nas Ania. Ania napisała tak: śmigam z pracy do domu kończyć tort urodzinowy dla męża. Ma dziś urodziny, pozdrawiam Ania. No to będzie świętowanie, proszę bardzo, pozdrawiamy Aniu, pozdrawiamy również twojego męża i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Nawet proszę bardzo, mam pewną piosenkę, którą od Ani, dla męża Ani, możemy tutaj zadedykować. Manam i kocham cię, kochanie moje, już za chwilę w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Protestujemy! Protestujemy! Portfele rodziców strajkują po wakacjach. Co tak dało się wam we znaki?
5: Gofry, lody, pamiątki, a teraz jeszcze szkolna wyprawka. No tego przecież nie odłożymy.
4: Zakupów nie odłożycie, ale płatność już tak. W wybranych sklepach Portu Łódź kupujecie teraz, płacicie później.
5: Koledzy, mamy porozumienie!
6: Wzorowa wyprawka z Portem Łódź. Zakupy pierwsza klasa.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: ONA i Koła Czasu, tak kończymy godzinę 15. Po 16 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze Jarząbek prawdę ci powie. O czym będzie mówił, to zdradzę po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Na początek informacje dla kierowców. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Rówkiem Włókarowice odbywa się tylko jednym pasem na wysokości miejscowości Wola Rokrzycka pod Piotrkowem Trybunalskim. Tutaj zderzyły się dwie ciężarówki i trudno przejechać. Dodatkowo w centrum miasta ciasno, między innymi w Łodzi na rondzie z Solidarnością. Mijajcie również Pabianicką od Łódzkiej w kierunku centrum. A co z pogodą? No niestety też parasol potrzebny w ciągu najbliższych 3 dni. Raczej pochmurno, miejscami opady deszczu, a na termometrach maksymalnie do 20 stopni.
16: 16 to są newsy SK2. Michał Rawa. Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. Płynęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów.
17: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
16: Mówi prokurator Marcin Kozak. Nikt nie został ranny. Służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący drony. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską. Pogrzeb bohaterki Powstania Warszawskiego odbył się w kościele Świętego Krzyża. Później uroczystości przeniosły się na cmentarz ewangelicko-augsburski na Warszawskiej Woli, gdzie spoczęła Wanda Traczyk-Stawska. Tak żegnała ją marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
18: Mówiłaś bardzo dużo o dzieciach i o wychowaniu. To była twoja misja. Bo przecież powstanie to 63 dni, a twoje bardzo długie życie każdego dnia było wypełnieniem tej misji. Żeby Polska była dobrym, pięknym krajem, żeby dzieci były szczęśliwe.
16: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. Zatrucie nastolatków w Świnoujściu pod lupą prokuratury. Dokumenty jeszcze dziś trafią do śledczych. Swoje czynności zakończyła już za to policja.
19: Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono materiał dowodowy, a także przeprowadzono przesłuchania w sprawie.
16: Mówi Alicja Biernat z policji w Świnoujściu. Przypomnijmy, w szpitalu przez pomyłkę zamiast środka do inhalacji podano nastolatkom środek dezynfekcyjny.
1: K2 News Łódź.
15: Łukasz Bogdan, zapraszam. Pierwszy tydzień nowych przepisów, już 13 wniosków w Łodzi o transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. 8 spraw urzędu już załatwiły, 5 kolejnych czeka na rozpatrzenie. Samotność dotyka także tych, którzy nie są aktywni w internecie. W Łodzi działa telefon życzliwości dla seniorów. Można tu zadzwonić, żeby po prostu porozmawiać, ale też poprosić o pomoc w codziennych sprawach. Co ważne, po drugiej stronie słuchawki są sami seniorzy. Od niedawna działa także halofon. Senior może ustalić, jak często chce, by wolontariusz do niego odzwaniał.
0: A my rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami w Radio SK2. 2,5 minuty po godzinie 16. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę, oczywiście na początek najlepsze polskie hity, ale za chwilę Jarząbek prawdę ci powie. A o czym on nam dzisiaj poopowiada? O tym, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po długim urlopie. Ale najpierw gramy Kombi i pokolenie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Mrozu i Złoto, tak wam gramy 14 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O tym, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po długim urlopie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, no to niestety skończyło się. Wakacje za nami, starsi wracają po urlopach do swoich firm, młodsi do szkoły, no a jak bezboleśnie wrócić po urlopie do swoich obowiązków, tym dziś się zajmiemy. O ten temat zapytałem Monikę Baneś-Bator z Personal Service. Dzień dobry pani Moniko. No właśnie, powrót do obowiązków po urlopie, szczególnie tym długim, jest bolesny.
3: Pamiętajmy o tym, że ogólnie okres wakacji często przynosi spowolnienie w działaniu firm. Ludzie wyjeżdżają na urlopy i ci, którzy zostają, zastępują tych nieobecnych, ale część zadań i tak czeka na nasz powrót. Dlatego po wakacjach, oprócz bieżących obowiązków, często musimy nadrobić zaległości. I taka sytuacja stwarza ryzyko przeciążenia i wypalenia wręcz zawodowego, zwłaszcza gdy zaraz po powrocie z urlopu musimy zmierzyć się właśnie z takim nagłym nawałem pracy.
2: No to co zrobić, żeby się nie wypalić?
3: Po pierwsze, warto zwrócić szczególną uwagę na organizację swojej pracy. Warto zadbać o równowagę między obowiązkami zawodowymi a domowymi i przed takim pełnym zaangażowaniem w codzienną pracę warto uporządkować walizkę, zrobić pranie. Jeżeli pracujemy w domu, to zadbać o to, żeby nasze biuro przywrócić do takiego stanu, który pozwala nam na harmonijną pracę, bo to pozwala skupić się na pracy, pozwala ograniczyć rozproszenie uwagi. Dwa, to planowanie.
2: A ja wychodzę z założenia, na przykład, że te pierwsze dni po urlopie trzeba mocniej przysiąść nad zaległościami, brać nadgodziny, żeby się z tego wygrzebać. Czy to jest dobry kierunek, pani zdaniem?
3: Nie róbmy sobie tego. Jeżeli te wszystkie poprzednie wskazówki zastosujemy, to też pamiętajmy o tym, że powinniśmy pracować te 8 godzin, jeżeli tak wskazuje nasz harmonogram pracy. I nie powinniśmy dokładać sobie dodatkowych godzin.
2: I to mi się podoba.

0: Dominik Dudek i Od Kiedy Jesteś? Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już teraz przyszedł czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Michał Rawa.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców w zachodniopomorskim. Ekspresowa S3 w stronę Szczecina jest zablokowana. To po śmiertelnym wypadku między węzłami Myślibórz i Pyrzyce.
2: Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora, mające na celu ustalenie przyczyny i okoliczności zdarzenia.
1: Mówi nam Magdalena Gorchowska z policji w Myśliborzu. Dwa wypadki też na trasie S8 z Wyszkowa do Warszawy, a więc na Mazowszu. Kierowcy jadący w stronę stolicy muszą liczyć się z dużymi korkami. To ważne wydarzenie dla Polski. Po raz pierwszy uczestniczymy w spotkaniu ministrów grupy G20. To odbywa się w USA, w mieście Asheville w Karolinie Północnej. W szczycie uczestniczą m.in. minister finansów Andrzej Domański czy szef NBP Adam Glapiński.

0: Tila Fibuk, 20 minut przed godziną 17. Radio SK2, najlepsze polskie hity, gramy dalej. Tak będzie też już za chwilę, bo zaraz wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami, ale przypominam, że Wy cały czas możecie głosować na swoje ulubione numery. Kto wie, może to właśnie one wylądują w top 3 na przykład najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, a takowe będzie już w piątek po 18. Zapraszam na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczuka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
3: Zapraszam na Zelowskie Sploty. Festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
4: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
5: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. Akademia Myślnik Zdrowia.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji.

0: maski, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bezczesnego w Centrum Łodzi Kilińskiego 21.
3: I po reklamie.

0: Z dnia na dzień tak... Sobeli, kochasz? Tak właśnie gramy wam w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Po 17 również takowe się pojawią. Będzie Roxana Węgiel, będzie też Dawid Podsiadło. Warto z nami być i warto nas słuchać. Niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka. W tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
17: I po reklamie.
18: Pogoda w ciągu najbliższych dni w Łodzi raczej taka w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca, no i niestety opady deszczu, parasol może być potrzebny. Tak ma być do środy, na termometrach w najcieplejszym momencie w okolicach do 20 stopni. A co na łódzkich drogach? Ciasno na skrzyżowaniu Marszałków, omijajcie Żeromskiego, trasę WZ. Ścisłe centrum miasta, nie najlepiej na Kościuszki, w okolicach Przędzalnianej. Korkuje się też oczywiście Pawianicka, bo tutaj remont już od Rudzkiej w kierunku centrum. No i trzeba troszkę odstać.
1: Jest 17, to są newsy SK2, Michał Rawa. Na początek utrudnienia po śmiertelnym wypadku na Krajowej 79 w Małopolsce. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. To po zderzeniu ciężarówki z osobówką w Książnicach Wielkich. Obecnie droga między Krakowem a Pacanowem jest zablokowana. A w Kędzierzynie Koźlu trwają poszukiwania sprawcy, który miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
17: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
1: Relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej na niektórych stacjach, prawie o złotówkę. To już ostatni dzień obowiązywania pakietu ceny paliw niżej. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny paliw.
19: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
20: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
21: To tankuje się dzisiaj.
1: Tak, naszej reporterce mówili kierowcy w Poznaniu. Wznowienie pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 000 000 zł.
22: SK2 News Łódź.
18: Łukasz Bogdan, zapraszam. W rejonie dworca Łódź Hojny pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął. Maszynista był trzeźwy. Wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Jutro nowy rok szkolny, a co dzieje się za zamkniętymi jeszcze drzwiami szkół w Bełchatowie?
23: Na pewno wszystko jeszcze kontrolujemy, sprawdzamy, zerkamy, czy już wszystko jest naprawdę w 100% gotowe.
18: Mówi Iwona Skrzypińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie. A jutro od samego rana szkoły ponownie zaczną tętnić życiem.
0: 2 minuty po najszczęśliwszej godzinie dla wszystkich tych, którzy pracują do 17. Tak właśnie, 17:02 na zegarkach, a to oznacza, że rozpoczynamy wolne popołudnie. To znaczy, wy rozpoczynacie, choć część z was jeszcze w pracy. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy najlepsze polskie hity, ale też pytamy, dlaczego ten poniedziałek może być fajnym działkiem? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a ja już teraz gram. Roxana Węgiel i Dobrze jest jak jest. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
22: SK2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Manam i bez ciebie umieram. 16,5 minuty po godzinie 17. Radio SK 2 i najlepsze polskie hity właśnie tak wam grają. A jako że dzisiaj poniedziałek, 31 dzień sierpnia, to ja pytam was, dlaczego ten poniedziałek może być fajnym działkiem? Co takiego pozytywnego, dobrego w waszym życiu, w waszym dniu się wydarzyło, że ten dzień stał się fajny? Wyciągamy te wszystkie najfajniejsze rzeczy. Okazuje się, że jest ich tutaj sporo. Ania odezwała się na Messengerze Radia SK2 i napisała, że dokładnie 15 minut temu, no teraz to już 17 minut temu, rozpoczęła dwutygodniowy urlop. Czyli jak widać, dla niektórych wakacje dopiero co się rozpoczynają. SK2. No to co, moi drodzy, cały czas czekam na wasze wiadomości, wysyłajcie głosówki bądź wiadomości tekstowe, dlaczego poniedziałek jest dla was fajnym działkiem. A ja gram, bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera już teraz.

0: Stachurski i iść w stronę słońca to już za nami, ale my cały czas zostajemy przy pogodzie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy powstał jeden z najważniejszych i najbardziej ponadczasowych utworów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. A mowa o numerze Czas nas uczy pogody w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej. Co to jest za numer? On zadebiutował podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i gra nam aż do dzisiaj, a już teraz możecie go usłyszeć w Radiu SK2. Grażyna Łobaszewska i Czas nas uczy pogody.

0: Artur Rojek i Mira Fiori. Tak właśnie wam gramy w Radiu SK2. My też uwielbiamy lato, my też uwielbiamy najlepsze polskie hity i właśnie takie wam w Radiu SK2 serwujemy. Ale ja też pytam was, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? I dostałam wiadomość od Kasi, która napisała mi, że poniedziałek był dla niej fajnym działkiem, bo koleżanka w pracy miała urodziny i przyniosła bardzo dużo różnych słodkości. Do kawki jak znalazł, energia do pracy też była. No to zazdrościmy mocno. Może jutro w innej pracy okaże się, że ktoś inny ma urodziny i też takie słodkości dostaniecie. Kto wie, tego wam nie mogę obiecać, ale mogę obiecać najlepsze polskie hity, które już za chwilę do was wracają. Będzie Sasza Strunin, ale będzie też Ania Dąbrowska.
1: SK2. Reklama.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź. Ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.

0: Razem z zespołem Lady Punk kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, które będzie wam grał już Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: I po reklamie.
8: 18 to są newsy SK2. Michał Rawa. Po podejrzanym pożarze w Skarżysku Kamiennej prokuratura wszczyna śledztwo. Ogień strawił część zakładu produkującego drony. Śledczy sprawdzą, czy do pożaru doprowadził obcy wywiad. Jedną z hipotez jest podłożenie ładunku wybuchowego. Radosław Piesiewicz wskazał swojego zastępcę na czas pobytu w areszcie. Obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił Mieczysław Nowicki. To on na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u. Pierwszy dzwonek i nowe zasady od jutra w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży.
9: Dotyczy to obowiązkowego obiadu roślinnego, przynajmniej raz w tygodniu. Limit mięsa ścisły, więcej warzyw, owoców, mniej smażenia.
8: Tłumaczy Ryszard Muszytowski z gdańskiego magistratu, a w szkolnych automatach nie znajdziemy już m.in. chipsów, słodzonych napojów czy popularnych słodyczy.
10: No, jeśli chodzi o wyżywienie, no to drodzy rodzice, zacznie się wymyślanie, co jutro na śniadanie dla dziecka zrobić. No, zaczynamy, słuchajcie. To jest ostatni wakacyjny wieczór tego sezonu. Dla niektórych to jest też ostatni dzień miesiąca i dzień wypłaty. No i jedno się nie zmienia. SK2 gra najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Minuta po 18.
11: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
11: SK2.
10: A no i słuchajcie, ja was też zapraszam serdecznie na naszą SK2-dwójkową strefę kibica, bo polskie siatkarki będą grały w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Będziemy im kibicować i śledzić wynik.
13: Z oczu twych czytam, że...

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie, które już zapadło w sen zimowy, trasa się skończyła, ale wakacje jeszcze trwają. Jeszcze przez kilka godzin z nami zostaną. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No i słuchajcie, ja mam teraz pytanie do tych osób, które szkołę już dawno mają za sobą, dla których to jest już zwykły poniedziałek. O wasze skojarzenia z ostatnim dniem wakacji. Co macie przed oczami, jak pomyślicie ostatni dzień wakacji? Może ja zacznę. Słuchajcie, jak myślę o ostatnim dniu wakacji, to ja widzę wiszące na wieszaku ubrania, gdzieś na szafie, tak na drzwiach szafy zawieszone, wyprasowana koszula i ciemne spodnie na ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego. A jak to u was wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jakie są wasze skojarzenia z ostatnim dniem wakacji? A jeszcze mi się przypomina, że mama zawsze mówiła, no, skończy się łażenie do późna, zacznie się poranne wstawanie. Jakie macie skojarzenia z ostatnim dniem wakacji? Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2, a teraz płyniemy z Beatą.

0: Igo w Radiu SK2. Dobry na wieczór, bo tak fajnie kołyszę. 26 minut po godzinie 18. W Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity. A Igo napisał ten numer po narodzinach swojej córki. To był rok 2022, teraz mamy 26. Czyli skoro córa ma teraz 4 lata, to jest, słuchajcie, szansa, że jutro Igo po raz pierwszy prowadzi córkę do przedszkola. No właśnie, ja was dzisiaj pytam, jakie macie skojarzenia z tym ostatnim dniem wakacji? Co macie przed oczami, jak myślicie, ostatni dzień, ostatni wieczór wakacji? No i Nathan nagrał głosówkę na Messengerze SK2.
1: Ostatni dzień wakacji to przede wszystkim takie uczucie buntu, ale to tak do pierwszej kajetkówki.
0: Tak, tak. Po pierwszej kartkówce kończyło się buntowanie. Rodzice błyskawicznie stawiali do pionu. A wam z czym kojarzy się ostatni dzień wakacji? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja wam w tym czasie zagram nowy numer Wiktorii Kidy.
2: SK2.
3: Może mam wszystko, a może

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Wy też tu zostańcie, bo to jest SK2, a tu się gra najlepsze polskie hity. Emo i Sarsa z tym numerem walczyli o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Parafrazując klasyk, Sarsa płakała jak śpiewała.
1: Ta piosenka, jak ją pierwszy raz usłyszałam, jak się zaczęłam nagrywać, to dla mnie ona płynęła razem ze mną. To ciężko mi jest opisać słowami, ale mnie dosłownie ten utwór chwyta za serce i ja jak go śpiewam, to drżącym głosem.
0: A jeśli was też chwyta, no to wpadajcie na sk2.pl, bo ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. To wy tę listę układacie. Nowe notowanie waszej listy hitów Radia SK2 w każdy piątek po godzinie 18.
2: SK2. Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Trzeci salon w Łodzi już otwarty. Pabianicka 75. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
6: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
7: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konkol. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK2. My jedziemy w dobrą stronę, w kierunku rozpoczęcia roku szkolnego. Rodzice już odliczają czas, w końcu będzie trochę spokoju w domu. A ja zbieram wasze skojarzenia na temat ostatniego dnia wakacji. Cały czas czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK2. Z czym wam się kojarzy? Co macie przed oczami, jak myślicie, ostatni dzień wakacji? Za chwilę do was wracam.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
8: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
9: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
8: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
13: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
14: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21:30 w TVN.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Blair

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
0: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Kulinarne perełki rodem z Gruzji, Tajlandii, Meksyku, Grecji, a nawet Salwadoru i Argentyny. Już 5 i 6 września w ogrodach Gejra w Łodzi odbędzie się wielka szama, czyli zlot food trucków. Wśród kulinarnych propozycji nie zabraknie aromatycznego pad thai oraz delikatnych, przygotowywanych na parze pierożków. Miłośnicy klasycznego street foodu będą mogli sięgnąć po soczyste smashburgery, chrupiące zapiekanki czy greckie pity pełne świeżych składników. Mamy dla Was zaproszenie na to wydarzenie. Piszcie na imprezy małpa.pl, co chcielibyście spróbować podczas wielkiej szamy. Czekam.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
3: Słuchajcie, jest dobrze, a nawet bardzo. Polskie siatkarki walczą w 1/8 finału Mistrzostw Europy i co? Wygraliśmy pierwszego seta z Portugalią i to całkiem wysoko, 25-18. Także witam Was serdecznie w strefie kibica, będę ten mecz dla Was śledził i to jest też strefa najlepszych polskich hitów. Teraz numer, którego się po prostu słuchać po cichu nie da. Tam jest naprawdę dobry bas. Anna Jurksztowicz, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Królowa jest tylko jedna. Maryla Rodowicz w Radiu SK2. Gramy właśnie takie najlepsze polskie hity. A Maryla Rodowicz, słuchajcie, ostatnio zdradziła w rozmowie z naszym reporterem, jaką ma garderobę. Dużą, potężną ma garderobę. Zresztą sami posłuchajcie.
1: Ja mam bardzo dużą garderobę, taką na kostiumy. Ona ma 70 metrów i tam już wszystko leży jedno na drugim, na stosie. Już się nie mieszczą na żadnych wieszakach.
0: Ale słuchajcie, jak znamy życie, pani Maryla Rodowicz najpewniej i tak przed każdą imprezą narzeka, że ona nie ma w co się ubrać, bo tych ubrań już ma tyle, że pewnie już nawet nie pamięta, co jest na dnie tej szafy. I coś czuję, że taka sytuacja jest nie tylko u pani Maryli Rodowicz w domu. A my się nakręcamy na ostatni wakacyjny wieczór, żeby nie przyspać za wcześnie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz już teraz w Radiu SK2.

ale tu jest energia. Virgin na antenie Radio SK2. Gramy najlepsze polskie hity i taka sama energia, albo nawet jeszcze większa, jest na boisku u naszych siatkarek, które walczą w 1/8 finału Mistrzostw Europy, grają z Portugalią. Pierwszego seta wygrały i za chwilę wygrają też drugiego, bo prowadzą już 22-15. Tam, słuchajcie, jest demolka. Rywalki nie potrafią nawiązać kontaktu, a polskie siatkarki są cały czas nakręcone. Coraz lepiej im idzie z każdą piłką. A teraz tak, zmieniając temat, ja was wcześniej pytałem, jakie macie skojarzenia z ostatnim dniem wakacji. No i Marek pisze, że ostatni dzień wakacji kojarzy mu się z tym, że on myślał, jak zakomunikować mamie, że w plecaku znalazł pudełko śniadaniowe, w którym jest kanapka z czerwca. W takich sytuacjach to już lepiej było tego mamie nie mówić, to pudełko gdzieś wyrzucić i udać, że się zagubiło. Ale słuchajcie, 24 minuty po godzinie 19, wakacje ciągle tutaj są, a w Radiu SK2 teraz, uwaga, będzie sielska wakacyjna atmosfera. Marek Grechuta w SK2.

0: Stanach i jej kapitan na antenie Radia SK2 to nowość, która już zdążyła zacumować w gorącej polskiej dwudziestce. Awansowała z propozycji do notowania w ostatnim notowaniu na miejscu 17, ale myślę, że Stanach w tym hicie zasługuje na trochę więcej. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, klikajcie Stanach plusiki, no albo minusiki, jak tam wolicie. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze gram wam w każdy piątek po godzinie 18. Już teraz was zapraszam, ale w piątek wielki finał trasy stadionowej Stanach na PGE Narodowym, no a potem Stanach będzie miała wolne. Wakacje czas zacząć, ale wyczekała do samego końca, ale i znajomi będą zazdrościć. No ale po takim występie na Stadionie Narodowym, no to myślę, że Stanach wystarczy kasy na jakiś dobry hotel przy samej plaży i może nawet z pełnym wyżywieniem.
1: SK2.
0: I jeszcze zerkam na mecz polskich siatkarek w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Wygraliśmy drugiego seta, prowadzimy 2-0 z Portugalią.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: I po reklamie.

0: No teraz to już można wrzucać piąty bieg. Ruch na drogach coraz mniejszy, korki się powoli kończą. Czas zacząć przyjemny jeszcze wakacyjny wieczór. Budka Suflera w Radiu SK2, tak na poprawę humoru dla wszystkich uczniów, którym się skończy chodzenie do późna i za chwilę będą musieli wrócić do szkoły. Zagram m.in. Oskara Cymsa po godzinie 20.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Łukasz Bogdan, witajcie. Lightmove Festival to nie tylko światła, mappingi i efektowne iluminacje. Ważną częścią tegorocznej edycji będzie muzyka. Od elektroniki przez rock, pop, aż po muzykę klasyczną. Koncerty i muzyczne aranżacje będą w różnych przestrzeniach Łodzi, zapowiada Beata Konieczniak, organizatorka festiwalu.
5: Piotrkowska 77, Piotrkowska 82, trzy balkony i tam Dariusz Cachura i tenorzy, trzech tenorów.
4: A Lightmove Festival w Łodzi od 25 do 27 września. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: I proszę bardzo, już punktualnie godzina 20 w ostatni wakacyjny wieczór tego roku. Coś czuję, że niektórym teraz towarzyszę na przykład przy prasowaniu ubrań dla dziecka na rozpoczęcie roku szkolnego. To przynajmniej będzie co ponucić pod nosem, bo tutaj gramy najlepsze polskie hity i u nas cały czas jest wakacyjna atmosfera. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Najlepsze polskie hity.
6: Polskie hity. Polskie hity.
1: SK2.
0: I jeszcze sprawdzam, jak idzie naszym siatkarkom. W 1/8 finału Mistrzostw Europy grają z Portugalią. Prowadzimy 2-0 w setach. No i chyba szybko ten mecz się nie skończy, bo w trzecim Portugalki prowadzą 20-16. Będę ten mecz dla was śledził, a teraz kombi.
7: To było

0: Nowość od Oskara Cymsa na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity ze specjalną dedykacją dla wszystkich cymsiarów, znaczy cymsiarzy i cymsiar. Jest prośba od Oskara.
1: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie. Ja cały czas nad nim pracuję. Jeszcze trochę musimy wyczekać.
0: A my wam obiecujemy, że jak tylko Oskar Cyms coś nowego wyda, to my to oczywiście w Radiu SK2 zagramy, bo tu się gra najlepsze polskie hity. A polskie siatkarki właśnie wygrały. Powtórzmy to jeszcze raz. Jesteśmy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W 1/8 biało-czerwone pokonały Portugalię aż 3-0. Słuchajcie, to była demolka i już wiadomo, że w ćwierćfinale Polki zmierzą się z Holandią. To co, to teraz tak na uspokojenie, po tych meczowych emocjach kołyszemy się. Na dobry wieczór, 15 minut po godzinie 20. Szymon Wydra i Carpe Diem w SC2. To są najlepsze polskie hity.

Ona musi być dobra w śpiewaniu kołysanek. Kaśka Sochacka w Radiu SK2. To specjalnie dla wszystkich uczniów, którzy się muszą na nowo przyzwyczaić do wcześniejszego. No właśnie, mi się przyda sen. Wcześniejszego chodzenia spać. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A teraz mam dla was przypomnienie dla tych, którzy już 18 skończyli i prawo jazdy mają. Dzisiaj ostatni dzień tańszego tankowania. Przypominam, o północy wzrośnie stawka VAT i paliwa podrożeją między 60 a 90 groszy. Także do północy warto zatankować. Już po internecie krążą zdjęcia przed stacjami benzynowymi. Ustawiają się teraz długie kolejki w wielu miejscach. Także miłego tankowania i smacznego hot doga na kolację wam życzę. A teraz gramy przyjemną, łagodną i przyciszoną Sanach Wesce 2. Cicho.

0: szczęście. Marisa prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Głosujcie na ten numer, jeśli wam się podoba, na sk2.pl. A tą informacją dzisiaj wieczorem żyje cały świat. To jest, słuchajcie, koniec pewnej epoki. Leo Messi właśnie ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Po 20 latach, słuchajcie, rozegrał w sumie 207 meczów, no i zdobył m.in. Mistrzostwo Świata. A teraz ogłosił, że to koniec. Dodał bardzo poruszający, wzruszający wpis w mediach społecznościowych. Ale słuchajcie, no to jest mimo wszystko dobra informacja dla Leo Messiego, bo on w końcu, jak zwykły człowiek, będzie mógł obejrzeć mecz kadry przed telewizorem. Siądzie na kanapie, weźmie chipsy i sobie na spokojnie mecz obejrzy. Zasłużył jak mało kto.
1: SK2. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: I po reklamie.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity w ostatni wieczór wakacji 2026. Ale słuchajcie, w radiu tak bywa, że wrzesień to jest nowe otwarcie. No i startuje nowa ramówka Radia SK2 i od teraz będziemy się słyszeć codziennie wieczorami po godzinie 18, aż do piątku, do gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, mam nadzieję, że ze mną będziecie.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Łukasz Bogdan, witam ponownie. 3 trasy, 3 różne oblicza Łodzi. EC1 zachęca do zwiedzania miasta na rowerze. Szlaki prowadzą m.in. śladami bajek, kina i murali, mówi Michał Kędzierski z EC1.
8: Cała trasa jest bardzo łatwa, dostosowana właściwie do każdej prędkości, do każdego roweru. Nie trzeba nawet jakoś specjalnie sportowo być wprawionym. Można sobie to indywidualnie przejeżdżać. Można całymi rodzinami.
7: Ścieżki są oczywiście interaktywne. Fizyczne mapy można nabyć m.in. w EC1 oraz w punktach informacji turystycznych.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
9: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
10: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego. Słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział: najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego. Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono tysiąc razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków: wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk, kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance Memu Miastu na dowidzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy, jadąc tam: o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Le Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka, Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś 2 utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do 4 rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty, pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę budki suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał, to jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, Ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z trzech jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale trzy płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po trzech godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z dwa czy trzy razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej, w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój Wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy: Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie 3 albumy. 3 niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o 2 pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez 2 zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te 1 2 płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie, gdy się posłucha albumów Czas Czekania, Czas Olśnienia oraz Giganci Tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w Budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Москва. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Tone Press taka 4 z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z Ucieczką z Tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty. Przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie 1000. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz 2 pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką 2-miesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy m.in. w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 Maybachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim Maybachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak, jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego: wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam: a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi: Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi: jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. trzy razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz czwarty obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego stuprocentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum, brum, brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten Łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
9: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
4: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Szkoły gotowe na powrót uczniów.
2: Zapraszam do środka. Przed nami pracownia języka angielskiego w naszej szkole. Proszę spojrzeć. Wszystko jest już gotowe. Czekamy tylko na przyjęcie uczniów. Iwona Skrzypińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie. Sala jest czysta, pięknie odmalowana, stoły czyściutkie, wyposażenie gotowe. Myślę, że uczniowie będą się czuli dobrze od 1 września.
3: Pachnie świeżością.
2: Trudno, żeby nie pachniało, bo nasi pracownicy starali się przez całe wakacje, przez ten cały okres zadbać, aby było wszystko odświeżone i przygotowane właśnie dla uczniów.
3: I to naprawdę nie tylko czuć, ale i widać, bo no tutaj jakby zadbaliście o każdy szczegół.
2: Staramy się, żeby uczniowie mieli estetyczne sale, dostosowane też do potrzeb i wieku uczniów.
3: Klasy są już gotowe. Przejdźmy do pokoju nauczycielskiego.
2: Już idziemy.
3: Pokój nauczycielski też już gotowy.
2: Pokój nauczycielski gotowy. Za moment już wejdą nauczyciele i będą z niego mogli korzystać. W pokoju nauczycielskim każdy podczas przerw może chwilę odsapnąć, odpocząć. Może też skorzystać ze stanowisk komputerowych, które są przygotowane właśnie na potrzeby nauczycieli. To jest nowy sprzęt, więc myślę, że nauczyciele będą bez przeszkód mogli korzystać z internetu i na potrzeby przygotowywania różnych pomocy i narzędzi dydaktycznych.
3: No nic, tylko wracać do pracy.
2: No mam nadzieję, że wszyscy z chęcią wrócą, będą wypoczęci, energetyczni, no i rozpoczniemy wspólnie nowy rok szkolny.
3: To przejdźmy sobie jeszcze na korytarz. Moglibyśmy jeszcze sprawdzić dzwonek, ale wy dzwonka nie macie.
2: No niestety, nie mamy dzwonków. Niemniej to nie powiedziane, że szkoła nie korzysta w ogóle z jakiegoś systemu. Od zeszłego roku, od 1 września korzystamy z systemu bezdzwonkowego. Nasz czas, czas uczniów i nauczycieli, czas pracy wyznaczają godziny, które znajdują się na ścianach, na korytarzach naszej szkoły.
3: I zegary też już, jak widać, ustawione.
2: Zegary są widoczne. Myślę, że tutaj młodsi uczniowie uczą się korzystać właśnie z zegarów elektronicznych, a ci starsi zerkają, podglądają i mają godzinę po prostu wyznaczoną od razu na ścianie.
3: Szkoła jest już gotowa na przyjęcie uczniów, na przyjęcie nauczycieli. To jest taki moment, na który pani czeka po tych wakacjach, po tej przerwie?
2: Myślę, że zawsze jest ten moment takiej niepewności, a z drugiej strony i takiego spokoju, że to już właśnie ten czas. Był czas na odpoczynek, na urlop, na wakacje, a teraz jest czas na naukę w nowym roku szkolnym.
3: Brakuje pani tego hałasu na szkolnym korytarzu?
2: Szczerze, w wakacje nie brakuje mi tego hałasu, ponieważ po całym roku szkolnym każdy chyba chciałby delikatnie od tego odsapnąć. Natomiast myślę, że przyjemnie będzie, jak już od września ten hałas, taki gwar szkolny będzie się tutaj wokół rozlegał.
3: Rozmawiamy rano, dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jak wyglądają te ostatnie godziny przed powrotem uczniów do szkoły?
2: Na pewno wszystko jeszcze kontroluję. Sprawdzamy, zerkamy, czy już wszystko jest naprawdę w 100% gotowe. Przygotowujemy również jakąś krótką uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. No i myślę, że jutro już będziemy na obrotach w pełni.
3: W każdym razie u was wszystko jest już dopięte na ostatni guzik.
2: W pełni. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że to jest 100%. Jesteśmy gotowi. Zapraszamy naszych uczniów i pracowników po przerwie wakacyjnej.
1: Z Iwoną Skrzypińską, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Koniec ze scrollowaniem na przerwach. Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowe przepisy oznaczają, że uczniowie będą musieli schować telefon nie tylko na czas lekcji, ale też w trakcie przerw. Szkoły szykują się do tej rewolucji bez smartfonów.
3: Co uczeń ma zrobić z telefonem po przekroczeniu progu szkoły?
4: Z całą pewnością nie powinien go używać. Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie. Może go posiadać, może go mieć w plecaku. Ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom. Będziemy się przyglądać, jak w praktyce te mechanizmy się będą przedstawiać. Chodzi o to, żeby kształtować prawidłowy nawyk i to jest mniejsza z tym, gdzie ten telefon będzie. I jedno pewne, on ma być bezpieczny. W związku z powyższym na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony, woreczki, etui. Tego na razie jeszcze nie.
3: Też myślę, że wyjdzie w praniu, prawda? Jak to będzie wyglądać?
4: Tak. Najlepsze praktyki rodzą się w czasie. Musi być na to pewien czas. To nie może się zdarzyć w dniu 1 września i nie możemy powiedzieć, że to, co wymyślimy na Radzie Sierpniowej, to będzie to najlepsze rozwiązanie. Musimy obserwować, jak w praktyce będziemy widzieć uczniów, co oni też będą preferować.
3: Czyli telefon będzie mógł być w kieszeni, w plecaku, ale wyłączony. On nie może zadzwonić.
4: Tak, on nie może zadzwonić i tutaj ustawa daje nam możliwość tworzenia różnych kar, łącznie z karą obniżenia zachowania. To jest dokładnie do ustawy wpisane.
3: A to już każda szkoła indywidualnie.
4: Każda indywidualnie. Ja nie mówię, że u nas w tym statucie będzie jeden do jednego przełożona ustawa, natomiast taka możliwość istnieje.
3: Wy będziecie zachęcać do tego, żeby te telefony po przyjściu do szkoły zostawić w szafce,
4: tak,
3: w szafie.
4: Z całą pewnością będziemy do tego zachęcać, mobilizować, będziemy pokazywać skutki oraz przyczyny, dla których ta regulacja jest uczniom potrzebna w ich rozwoju.
5: Wszystkie szkoły muszą stosować się do przepisów prawa oświatowego, do rozporządzeń. Agnieszka Ludwiczak-Maszewska, wiceprezydent miasta Bełchatowa. Natomiast każda szkoła jest odrębną jednostką z dyrektorem, który podejmuje decyzje w porozumieniu z organami kolegialnymi, czyli z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Więc oczywiście przepisy będą przestrzegane, natomiast każda społeczność lokalna, każda społeczność szkolna musi wypracować swoje metody, które przynoszą określone rezultaty. Dlatego jesteśmy w sierpniu, dyrektorzy są przed zebraniami rad pedagogicznych, rad rodziców i każdy z dyrektorów oczywiście wypracuje metodę najlepszą dla swojej szkoły.
3: Te szafki będą w każdej szkole, w sensie te telefony będą lądować w tych szafkach?
5: Szafki są od kilku lat w naszych szkołach, więc być może jest to jedno z prostszych rozwiązań, szczególnie dla uczniów klas 4-8. Dodam tylko, że metody wypracowane przez naszych dyrektorów skutkowały, bowiem też od dłuższego czasu w statutach naszych jednostek był zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. Natomiast bardzo istotna jest też rola sekretariatu szkoły jako centrum dowodzenia, bowiem w każdej szkole jest uśmiechnięta i życzliwa, pomocna uczniom pani, która kiedy uczeń przychodzi do sekretariatu i chce zadzwonić do mamy, pomaga w tej czynności, więc rodzice również dzwonią do sekretariatu, jeśli chcą poprosić dziecko do telefonu, bo w wielu placówkach ten zakaz, brzmi to tak twardo, ale był już sankcjonowany.
1: Rozmawiał Rafał Różycki. Uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu lub na wyraźne polecenie nauczyciela podczas zajęć. Po tygodniu od wejścia w życie przepisów w łódzkich urzędach stanu cywilnego pojawiło się 13 wniosków o transkrypcję aktu ślubu małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. 8 spraw już załatwiono, w kolejce jest jeszcze 5 par. Co transkrypcja oznacza dla tych par i co o tym sądzą mieszkańcy, to sprawdzała Ela Piotrowska.
6: Co to jest ta transkrypcja?
7: Transkrypcja jest to przeniesienie do polskiego systemu prawnego zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Rzeczypospolitej na terenie Unii Europejskiej. Marcin Głaszewski, radny Rady Miejskiej w Łodzi. I zgodnie z tym wyrokami, no Polska musi dokonać tej transkrypcji, a więc de facto zalegalizować na terenie Polski takie małżeństwo. Jednocześnie jednak, i to jest taki trochę zawiła sytuacja, nie legalizując jakby samego statusu związków małżeńskich, bo one w Polsce nadal nie mogą być zawierane, podobnie jak nie mogą być zawierane związki partnerskie jednopłciowe.
6: Taki trochę Matrix.
7: No trochę taki Matrix, no bo z jednej strony uznajemy coś, co jest zawarte poza granicami, a nie uznajemy tego, co można zawrzeć w Polsce, bo nie można de facto. No czy prawnie sytuacja wyjątkowa, ale to też wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który taki obowiązek nałożył na polskie państwo.
6: Czy ta transkrypcja daje jakieś prawa parom jednopłciowym w Polsce?
7: To jest oczywiście dopiero początek, bo to będzie kwestia teraz wykładni prawnej, no bo jeżeli te osoby mają status małżeństwa w Polsce, myślę, że to jest pierwszy krok ku temu, żeby taką praktykę prawną dopiero w Polsce wypracować.
6: Tu jest sporo niejasności i takich pytań właściwie. Same pytania bez odpowiedzi.
7: No to są na razie pytania, bo to jest nowa sytuacja, ale jeżeli dany związek jednopłciowy ma status małżeństwa, które są zarejestrowane, transkrybowane w Polsce. No to znaczy, że te osoby na przykład będą mogły się pewnie rozliczać podatkowo, pewnie wziąć kredyt wspólnie, pewnie dziedziczyć po sobie, uzyskać informacje od lekarza, a więc to, o co chodziło, będzie musiało zostać z biegiem czasu uregulowane.
6: Kiedy? Nie wiadomo.
7: No tego nie wiemy, bo to jest dopiero pierwszy krok. To jest decyzja administracyjna, która została wydana przez ministra Kierwińskiego spraw wewnętrznych i Gawkowskiego. I dopiero praktyka ta prawna będzie z biegiem czasu dorastała do rzeczywistości, w której żyjemy. Ta transkrypcja po pierwsze daje godność tym ludziom, a więc osoby, które zawarły związek małżeński, są wpisane jako partnerzy w dokumentach. To oczywiście nie wprowadza w Polsce ani statusu związków małżeńskich, ani związków partnerskich. To jest sytuacja przejściowa, to jest pierwszy krok, który był konieczny.
8: Miłość to miłość, więc uważam, że powinni mieć takie same prawa.
9: Jeżeli nie daje żadnych praw, ma tylko wyglądać, to jest to absurdalne. Myślę, że czas najwyższy, żeby w końcu usankcjonować temat związków partnerskich.
10: To bez dzieci to mogą być, to mi to nie przeszkadza. Tylko no, jak oni będą mieli prawa takie, żeby wiadomo się żenić, to też wiadomo, że będą starać się o dzieci. Może dojść do skutku, że będą mogły adoptować. No i dzieci będą wtedy po prostu hejtowane w szkole. Wyśmiewane, że ktoś ma dwóch ojców, dwie matki.
11: Powinni mieć takie same prawa, jak wszyscy inni ludzie, niczym się nie różnią.
1: W Łodzi problemu z transkrypcją nie ma, jednak nie wszystkie urzędy w Polsce chcą wpisać pary jednopłciowe do rejestru. Spokojnie przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych 18 milionów osób z platformy medycznej.
12: Warto. Warto, bo ostatnio była jakaś afera z tymi numerami, tak? Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
13: Ostrożności nigdy za wiele.
12: Dokładnie.
14: Uważam, że warto. Ja już to dawno zrobiłam. I namawiam innych, żeby też to zrobili.
13: A dlaczego?
14: No, żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć, bo znam tą sprawę, że syn na konto matki zaciągnął gdzieś jakąś chwilówkę czy coś, nie? I matka musiała za niego spłacać. No i w takich lichwiarskich jakichś tam, no u lichwiarzy po prostu, na bardzo wysoki procent, że spłaciła, a jeszcze od niej ciągną, że jeszcze musi spłacić, nie?
13: Jak to mawiają, strzeżonego?
14: Pan Bóg strzeże.
15: Żeby ktoś kredytu nie wziął, tak? To tam jeszcze na wszystko, co się wiąże.
13: Bo tam ostatnio te dane wypłynęły.
15: No właśnie, coś słyszałam, ale też tak do końca.
13: A pani ma zastrzeżony numer PESEL?
15: Nie, nie zastrzeżyłam. Mało pieniędzy mam na koncie.
13: Ale lepiej to zrobić?
15: No lepiej, tak.
13: Od pewnego czasu można zauważyć pewien trend. Mianowicie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL.
16: Tak, faktycznie, jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Krystyna Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. Taki, powiedzmy, pik zauważyliśmy po tym, jak wyciekły dane osobowe osób z platformy medycznej. No i to dotyczyło kilkunastu milionów osób i wówczas świadomi już mieszkańcy Bełchatowa przychodzili do Urzędu Miasta Bełchatowa, do Urzędu Stanu Cywilnego, po to, by zastrzec swój PESEL. To są zazwyczaj te osoby, które nie obsługują M-Obywatela. Albo go nie mają założonego, albo po prostu kiedyś założyły i zapomniały na przykład hasło i teraz nie wiedzą, jak to zrobić. To zawsze w takim przypadku można przyjść do urzędu i ten PESEL zastrzec, bądź cofnąć takie zastrzeżenie. To jest naprawdę czynność, która trwa chwilę, a w ten sposób możemy chronić swoje dane. I po tym 13 sierpnia, czyli jak już było wiadomo, że faktycznie te dane wyciekły, do Urzędu Stanu Cywilnego w Bełchatowie zgłosiło się 113 osób, żeby taki numer PESEL zastrzec. Ja dodam, że średnio miesięcznie dotychczas to było około 30 osób, czyli tak naprawdę zauważalne było to, że w związku z tą informacją coraz więcej osób przychodziło, żeby ten numer PESEL zastrzec. W ciągu najbliższych dwóch tygodni po tym czasie faktycznie to też były setki osób, które przychodziły i zastrzegały ten numer PESEL. Od 13 do 21 sierpnia ten numer PESEL zastrzegło 366 osób, czyli to jest właściwie niecały miesiąc, kiedy można zobaczyć, że z tych 30, które miesięcznie były zastrzegane, tutaj naprawdę ten wzrost nastąpił znaczny.
13: 10 razy więcej.
16: Dokładnie 10 razy więcej, ale to świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie, zabezpieczyć swoje własne interesy, bo dodam, że ten numer PESEL, zastrzeżenie tego numeru PESEL jest szalenie istotne, ponieważ ta czynność uniemożliwia chociażby zaciąganie na nasze dane różnych zobowiązań finansowych czy zawieranie niekorzystnych umów.
1: Rozmawiał Rafał Różycki. Dodam jeszcze, że uruchomiono rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród informacji wykradzionych. Nie zawsze potrzebna jest aplikacja czy internet. Czasem wystarczy telefon i rozmowa z drugim człowiekiem. W Łodzi działa telefon życzliwości. Inicjatywa, w której starsi pomagają starszym. Seniorzy mogą tu porozmawiać, otrzymać wsparcie emocjonalne, a także informacje pomocne w codziennych sprawach. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
17: Czym jest telefon życzliwości?
18: Telefon życzliwości powstał z potrzeby samych seniorów. 11 lat temu uruchomiliśmy z grupą seniorów i seniorek taki telefon, w którym będzie można porozmawiać, dopytać o różne sprawy, wyjaśnić różne zagadnienia i który będzie się opierał na wolontariacie osób starszych, ale też i międzypokoleniowym wolontariacie. Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów.
17: Jak działa telefon życzliwości?
18: Tak, telefon działa od godziny, obecnie, bo tam różne też były okresy, teraz działa od 12 do 15 w każdy dzień roboczy i zwykle dyżurują dwie osoby i w gro wolontariuszy to są osoby starsze.
17: Jak częsty jest ten kontakt z osobami starszymi?
18: To znaczy do telefonu w zasadzie dzwonią tylko osoby starsze. Sporadycznie ktoś z młodszych osób, ale to 100% to są osoby starsze i to jakby bardzo różne są te potrzeby, bo bardzo często w telefonie to jest potrzeba porozmawiania. Po prostu, żeby ktoś nas wysłuchał, czasami, żeby podał numer telefonu do jakiegoś miejsca. To dosyć częste też są takie. A czasami po prostu ktoś się chce podzielić jakimiś refleksjami i po prostu chce mieć życzliwego słuchacza po drugiej stronie. Ważne jest też to, że jest to anonimowe. Czyli po prostu możemy powiedzieć to, co naprawdę myślimy, nie musimy się w żaden sposób hamować, więc to jest myślę wielka zaleta.
17: Wspomniała Pani, że czasami zdarza się, że dzwonią osoby też młodsze.
18: Tak, ale młodsze osoby bardziej w takim, że chcieliby coś dla mamy, gdzie można pójść, jakiś klub seniora, jakiś uniwersytet, bo okazuje się, że jak rodzic czy dziadkowie na przykład mają jakąś potrzebę, sami sobie nie są w stanie znaleźć rozwiązania, to często młode osoby wkraczają i one po prostu wtedy dzwonią i mówią, proszę mi powiedzieć, gdzie ja mam szukać zajęć dla seniorów. Jakie kluby seniora są w Łodzi? No i jakby wtedy też to wolontariusze no, dają informacje, gdzie jest, co można znaleźć.
17: Czyli w dobie tak naprawdę internetu wciąż są osoby, które szukają tak naprawdę tutaj tego kontaktu telefonicznego, rozmowy z Państwem, żeby dowiedzieć się szczegółów.
18: Tak, ja myślę, że to nadal ten kontakt osobisty jest bardzo ważny, ale jest też obarczony tym, że no już wtedy musimy pokazać swoją twarz. A kontakt przez telefon jest takim kontaktem bezpiecznym i właściwie może dla młodych osób to nie jest już pierwszy wybór, bo dla młodych osób to będzie przeglądarka, tak? Ale dla osób starszych i często tych sędziwych, takich 80-90, to telefon będzie pierwszym wyborem. I możemy po prostu zadzwonić, mamy ten telefon, bo my też dystrybuujemy dość dużo ulotek, materiałów, jakby docieramy po prostu do tych osób starszych, ewentualnie, które by to potrzebowały tej rozmowy. No i to się okazuje jest potrzebne.
17: Jeżeli chodzi o temat internetu, to czy w dobie social mediów jest tak, że starsze osoby czują się wykluczone?
18: Znaczy tak, patrząc na statystyki GUS, no to jeszcze duży odsetek osób jest wykluczonych cyfrowo. Jest to skorelowane z wykształceniem. Im mamy niższe wykształcenie, tym ten poziom wykluczenia może być wyższy. Ale oczywiście też jakby od samego, że ktoś nie jest wykluczony, ale ta biegłość może być różna. Nikt tej biegłości w zasadzie nie bada. I czasami jest trudno znaleźć właśnie to, co nas w tej zalewie informacji, trudno znaleźć to, co nas stricte interesuje. I to też jest rola wolontariuszy, żeby pomóc, gdzie szukać, jaki telefon, jaki to jest adres. Czasami ludzie nawet pytają, a jak ja dojadę do Krynicy na przykład? Proszę mi znaleźć połączenia. No też takie potrzeby są. Telefon jest właśnie jakby w zasadzie wywodzi się z potrzeb samych seniorów, wolontariuszy i jakby okazuje się, że odpowiada na potrzeby dużej części społeczeństwa.
17: Wspomniała też Pani tutaj trochę właśnie, jakiego rodzaju są to rozmowy, ale czy może mogłaby Pani przytoczyć jakiś przykład tych rozmów?
18: Ja w zasadzie już teraz nie dyżuruję, w COVID-zie jeszcze dyżurowałam, ale no bardzo różne, od po prostu takich najpodstawowszych, jak jest telefon na przykład do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, albo że potrzebuję pomocy w domu, bo mam już 80-90 lat, ja nie wiem, gdzie ja mam pójść, no proszę o jakiś adres, gdzie ja mam pójść, gdzie ja mam zadzwonić. ale też takie, ja pamiętam takie moją jedną rzecz mega skomplikowaną, której nie znałam odpowiedzi, bo pan zadzwonił i powiedział, że on by chciał zlecić notarialnie odprawienie swojego pogrzebu komuś. Ja wtedy nie wiedziałam, jakie są w Polsce przepisy i po prostu nie wiedziałam, czy to jest możliwe. Okazuje się, że to nie do końca było możliwe, znaczy tam były jakieś trudności, ale po prostu poradziliśmy się wtedy prawnika z naszego zespołu i odpowiedzieliśmy panu jakby w kolejnym dniu, bo jakby może tak być, że wolontariusz na daną chwilę no nie ma tej wiedzy, ale no jesteśmy zespołem i zawsze tam będzie ktoś w naszym zespole, kto odpowie.
17: A jak się można do was zgłosić, jeżeli ktoś by był zainteresowany wolontariatem?
18: W godzinach pracy, 12-15, bądź po prostu napisać na Messengerze telefon życzliwości, jesteśmy i jak najbardziej dotychczas to w zasadzie zawsze ta rekrutacja się odbywa tak pocztą pantoflową, że ktoś kogoś przeprowadza, mówi, że o, może by tu chciał popracować. Oczywiście no troszeczkę trzeba wdrożyć taką osobę, no bo to jednak jest też przyjmowanie różnych emocji tych osób dzwoniących, no czasami no, tak jest naturalne, że chcielibyśmy pomóc. Nie zawsze się ta pomoc da, no bo czasami są sytuacje, które my możemy tylko towarzyszyć, a my już nic nie możemy zrobić, prawda? Nie mamy też magicznej różdżki, bo i to też jest takie trudne, no bo jak jesteśmy po tej drugiej stronie, przyszliśmy pomagać, no a niektórych rzeczy no, nie jesteśmy w stanie. Więc jakby to też obciąża wolontariusza, jest to trudna praca. Trudna, wymagająca zaangażowania i też wiedzy i sprawnego takiego poruszania się w internecie, no bo jakby szybko możemy coś znaleźć. Nigdy nie pracują pojedyncze osoby, raczej się staramy, żeby zawsze były dwie osoby na dyżurze, no bo wtedy łatwiej to zgrać, ale no jest to trudna praca i też obciążająca.
17: Pani jest inicjatorką tutaj tego projektu. Proszę trochę opowiedzieć, dlaczego, skąd narodził się ten pomysł?
18: Znaczy, pomysł się narodził, pracowałam z dużymi grupami osób wykluczonych cyfrowo po 50 roku życia. I tak rozmawialiśmy, że właśnie no nie ma takiej oferty, gdzie można by zadzwonić, porozmawiać, nie zobowiązująco, że nie trzeba wypełnić jakichś dokumentów. I tak mówimy, no a może takie rozwiązanie, może takie biuro, jakieś wsparcia, coś. No i ktoś mówi, a może taki telefon, gdzie moglibyśmy nawiązaliśmy wtedy współpracę, bo ja wtedy nie pracowałam jako urzędnik, nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych jakby okazało się, że jest otwarcie na taką inicjatywę. No i po prostu to założyliśmy z tą grupą seniorów. Na początku oczywiście to było tak, że było bardzo dużo chętnych, nie zdając sobie sprawy, że to jest trudna praca. I oczywiście te pierwsze szkolenia, po pierwszych szkoleniach już część osób stwierdziła, że jednak to nie jest dla nich, ale została taka jądza 10 wolontariuszy, tych pierwszych, których już po tych 11 latach z nami nie ma, po prostu odeszli. Ale to też jest jakby ten trudny element, że no jednak w grupie tych starszych wolontariuszy częściej też po prostu no, spotykamy się z odejściem. Natomiast wtedy ta grupa była bardzo zaangażowana i ona była gotowa mega działać i bardzo długo właśnie działaliśmy w takiej tej podstawowej grupie 10 osób. Teraz nadal jest 10 osób, czasami 11, no ale już są to inne osoby. Natomiast jest też osoba, jest pani Maria, która prowadzi kronikę telefonu. Ona też jest jedną z osób, która prawie na samym, nie z tej grupy założycielskiej, ale była prawie na samym początku i dzięki niej też pamiętamy różne fakty z tych 11 lat, bo trudno jest pamiętać nawet wszystkie osoby, czasami trudno spamiętać, a co dopiero jakieś zdarzenia, kiedy co się zadziało, jakie nagrody, więc pani Maria prowadzi kronikę i dlatego wszystko wiemy. Ja uważam, że warto się angażować w ogóle w różne inicjatywy, bo warto mieć jakiś cel, prawda? I taki telefon może być takim celem, może być takim dobrym duchem, który wspiera innych. A zarazem, jeśli na przykład mamy jakieś refleksje, mamy jakiś problem, bo to nie zawsze musi być problem. Czasami po prostu chcielibyśmy jakiejś niezależnej opinii wysłuchać. To wolontariusze są gotowi, są bardzo doświadczeni, naprawdę pracują już po kilka lat, więc no jakby wiedzą, jak ta praca wygląda, jak powinna wyglądać. Więc jakby z jednej strony, jeśli Państwo macie ochotę, to warto się zgłaszać. My mamy jeszcze dwa miejsca chyba w tej chwili są. No a jeśli Państwo potrzebujecie porozmawiać, mieć jakieś życzliwe ucho po tej drugiej stronie, to też jest dobre miejsce. Albo po prostu się dowiedzieć, gdzie jakieś ciekawe wydarzenie dla osób starszych jest organizowane w mieście, a tych wydarzeń jest mnóstwo i nasi wolontariusze naprawdę się dosyć dobrze w tym orientują.
17: Czy w dobie internetu właśnie ten telefon i starsze osoby mają większe problemy z tym, żeby nawiązać znajomości, kontakty?
19: Na pewno tak, w związku z tym taki telefon jest bardzo dobrym pomysłem. Starsze osoby nie potrafią korzystać z telefonów komórkowych, nie potrafią skorzystać dobrze z internetu, w związku z tym łatwiej jest im po staremu wybrać numer telefonu i z kimś porozmawiać.
17: A jeżeli chodzi o młodzież, czy w czasach internetu, ciężej jest kogoś poznać, porozumieć się?
8: No oczywiście, że jest trudniej poznać, no bo ludzie już są przyzwyczajeni do tego komunikowania się ze sobą za pośrednictwem telefonów, więc jest też trudniej. Ludzie się wstydzą po prostu podejść i porozmawiać i jest nam łatwiej komunikować się, no po prostu dzwoniąc do ludzi, a nie rozmawiając z nimi.
17: A właśnie powiedziałaś dzwoniąc, a powiedz mi, częściej dzwonisz, czy częściej na przykład piszesz?
8: Piszę częściej.
20: W dobie internetu chyba nie. Można się porozumieć bardzo łatwo, całym światem.
17: A pan obsługuje internet, rozumiem?
20: Oczywiście, pisze? Tak. Piszę i od początku powstania internetu chyba. Także mam kontakt z internetem właściwie codziennie.
17: Czyli to jest ułatwienie pana zdaniem?
20: Tak, bardzo duże ułatwienie. Zwłaszcza na przykład korzystanie z WhatsAppa, to wtedy z całego świata można przesyłać zdjęcia, rozmawiać, nie ma żadnego problemu. I przeważnie korespondencję z światem mam przez WhatsAppa.
17: Czy w erze internetu paradoksalnie ciężej jest nawiązać długotrwałe relacje?
21: No raczej nie.
8: Też mi się wydaje, że nie.
21: Wydaje mi się, że teraz osoby starsze są bardziej aktywne. Bardziej są aktywne. Ja jestem na przykład w takim wieku, także bardzo się nawiązuje znajomości z takimi osobami, że jest naprawdę bardzo fajnie.
17: Panią jest łatwiej dzwonić czy pisać?
22: A to zależy. Zależy w jakiej sprawie. Ale szybciej jest się dogadać i zadzwonić, się dogadać niż napisać.
1: Telefon życzliwości działa w Łodzi od 2015 roku. Tylko w drugiej połowie tamtego roku skorzystało z niego ponad 100 osób, a wolontariusze spędzili na rozmowach ponad 120 godzin. Polska pokonała Francję w piłkarskim meczu gwiazd. W sobotę na stadionie Widzewa pojawili się byli reprezentanci drużyn narodowych, osoby znane ze świata sportu i rozrywki. Godzinne spotkanie sędziował Szymon Marciniak, a z piłkarzami, kibicami w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich.
23: Jak kondycja?
24: Szału nie ma, no ale jeszcze człowiek tam się porusza.
25: Marek Citko.
24: No była szansa strzelić z połowy, ale jednak no lata swoje robi, odległość była duża. No ale fajnie, że wygraliśmy, bo to było najważniejsze, że była dobra zabawa, ale jednak jak grasz na tym boisku, to chcesz wygrać. No wiadomo, fizycznie Francuzi by lepiej wyglądali, oni częściej byli przy piłce i nas atakowali, no u nas tam pojedyncze osoby były dobrze przygotowane, więc tak naprawdę oni byli częściej przy piłce, no ale najważniejsze, że strzeliliśmy dwie bramki i wygraliśmy.
23: Sentyment, jak się gra na Widzewie?
24: Nie, no fajnie, no to jest taki powrót do swoich najpiękniejszych momentów w karierze. I się wraca, ja mówię, to jest mój drugi dom piłkarski, gdzie piękny stadion jest i fajna atmosfera, kibice przyszli na mecz i myślę, super, super.
26: Ja grałem na bramce całe życie, nigdy nie było mi dane zagrać gdzieś na bardzo wysokim poziomie, nawet tutaj na terenie naszego kraju.
27: Jan Szczęsny.
26: A co dopiero mówić o Europie, także zawsze gdzieś tam zamiłowanie rodzinne ciągnęło do bramki, ale w tego typu eventach, gdzie można się troszkę pobawić, no to jednak fajnie jest pobiegać za piłką. To ja widać łamię ten stereotyp i wychodziło mi to całkiem dobrze, stąd też taka decyzja trenera, żebym zagrał gdzieś na skrzydełku albo wyżej. Tak jak mówię, na co dzień też mam kontakt z piłką, też przynajmniej raz w tygodniu gram ze znajomymi na fajnym poziomie, więc czemu tego nie wykorzystać tutaj na dużym boisku. Myślę, że Krycha miał plan, żeby był po prostu szczęsny. Liczył na to, że Wojtek jeszcze już zakończy swoją piłkarską karierę, no ale wyszło jak wyszło. Ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. I trzeba należy zwrócić też uwagę, że Krycha z Wojtkiem zagrali bardzo wiele wspólnych meczy i nigdy żadnego pucharu nie zdobyli. Ja dzisiaj z Krychą grałem pierwszy mecz i od razu puchar.
27: Widownia jest pod wrażeniem jednak, że wychodzą panowie, którzy już nie są zawodowcami, a świetnie grają.
26: Tak, ja też powiem szczerze, że byłem zaskoczony kilkoma nazwiskami, bo ile ludzie, którzy uprawiają ten sport zawodowo i biorą za to pieniążki, no muszą prezentować jakiś tam poziom, a zawodnicy, którzy już są po tej piłkarskiej, po tej drugiej piłkarskiej stronie, no robią to amatorsko, ale naprawdę widać, że mimo wieku, bo już niektórzy zawodnicy mieli piątkę z przodu, jeden nawet miał szóstkę, ja jestem pod wrażeniem, bardzo bym chciał być w takiej formie fizycznej jak oni.
27: Francuzi postawili wysoko poprzeczkę?
26: No tak, byli przede wszystkim fizycznie bardzo, bardzo dobrze przygotowani. Wiedzieliśmy, że to nie jest nasza mocna strona, więc musieliśmy podejść troszkę bardziej pragmatycznie, troszkę bardziej wyrachowanie do tego spotkania i wiedzieliśmy, że nasze okazje będą i jak już byliśmy przy piłce, to próbowaliśmy grać jak najdalej od naszej bramki i to nam się udawało.
0: Kartki na nich nie działają.
27: Sędzia Szymon Marciniak.
0: Trzeba to lepiej trochę zarządzać, baru nie ma, więc trzeba tam ostrożnie wszystko widzieć, bo oni mimo wszystko, że są starsi, są ambitni, ego mają wysokie i tu nikt ich nie chce przegrywać, także, ale dobrze, miło, sympatycznie, z szacunkiem, bo znamy się przez nimi, też ze wszystkimi się znamy, szanują, także było dzisiaj spokojnie, ale to czasami te friendly games nie są takie fajne, jak się wydaje. 98 to taka była chyba najfajniejsza ta Francja, nie? Chociaż oni mają taką generację, że można powiedzieć, że co 4 lata można by po 2 stacje wystawiać, ale no sympatycznie, no, mistrzowie to mistrzowie, tak.
27: Trudno sędziowało się, czy raczej tak z przymrużeniem
0: oka? Nie, raczej z przymrużeniem oka, no czasami coś to by się pewnie w meczu normalnym nie gwiznęło, człowiek gwiznął, bo już widać, że tam już nie było z czego, już tam jakaś piłka, noga, w normalnym meczu grasz dalej, a tu hała, boli, hała, to już lepiej przerwać w środku pola i tak, żeby coś z tego nie poszło, ale sympatyczna zabawa.
27: To już nie są zawodowcy, niby troszkę wolniej grają, czy to jest widowisko, które się dobrze ogląda?
2: Bardzo dobrze, szczególnie właśnie z synem. Przyszliśmy w sumie na pierwszy jego mecz, więc jesteśmy bardzo zadowoleni.
27: A tobie jak się podobali tacy starsi już trochę panowie?
3: Fajnie, mam 3 autografy i 2 zdjęcia.
1: Polska wygrała z Francją 2-1. Przed rokiem podobne spotkanie zakończyło się remisem.
4: Magazyn muzyczny.
5: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
4: Magazyn muzyczny.
5: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokalistom

Warszawskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Trubadurzy rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasę obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone,
2: gdy sił mi braknie od słonecznych czasach,
1: tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: wolnym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.